To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. W reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy przekazali własnoręcznie wykonane karmniki, budki lęgowe i domki dla jeży. Wszystko to wzbogaci teraz przestrzeń zabytkowego parku w Świdryglańcu. Jak jazz, to w ruinach. Edyta czeka i zapraszam, a to tematy, które wypełnią najbliższy kwadrans w naszym magazynie. Zaczynamy od prezentów od dąbrowiaków.
5: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy w swoich szeregach ma już 14 sekcji, można powiedzieć. My jesteśmy sekcją modelarską, ja się nazywam Koniak Mieczysław. Tutaj z kolegami przyjechaliśmy z prezentami. Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy. Na obecną chwilę, na Dzień Dziecka, nasze panie upiekły 40 placków, które były dostarczone do dwóch szpitali. Szpital onkologiczny w Katowicach, gdzie pani ordynator bardzo nas mile widzi z prezentami, no i przede wszystkim dzieci. Najważniejsze to było to, że jeden oddział nie był w stanie tych wszystkich placków przejeść i przychodzili lekarze z innych oddziałów, czy mogą sobie coś uczknąć z tego. No bardzo chętnie, także ładnie się to wszystko porozchodziło. Dodatkowo robimy, znaczy panie u nas szydełkują i ze skarpetek robią takie małpki i ośmiorniczki. I ośmiorniczki też trafiają, te maskotki, też do różnych szpitali, a nawet straż pożarna też ostatnio się upomniała, że też by chciała mieć coś takiego. Na internecie publikują różni nasi majsterkowicze swoje tam wyroby. Także pomysł nie był nasz, to po prostu żeśmy podpatrzeli, a że surowca trochę nam naznosili, także zaczęliśmy się w grupie 4, później 6, a dzisiaj już nawet jest 7 osób, no zajmować takimi rzeczami. Najważniejsze to jest to, żeby było gdzie. Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał. W Dąbrowie Górniczej powiesiliśmy w parku na Zielonej, w parku na Podlesiu, także wszystkie okoliczne parki, tak w Będzinie, w Dąbrowie są już obdarowane. A do Świerklańca też mamy sentyment wielki, skoro tutaj gro naszych znajomych i stowarzyszonych ludzi przyjeżdża tutaj. Także jeżeli wypalą budki dla jeży, te noclegownie, to będziemy w stanie dowieść. Jeżeli zagnieździ się tam jakiś jeżyk, no to już będzie sukces. No i w tych budkach, jeżeli będzie dobrze powieszona budka, lekko tak na wschód, to sądzę, że nie powinno być problemów z zagospodarowaniem. One są zamknięte i to jest pod szpaka różnego rodzaju, no takiej zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które się muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Także budki zamknięte, budki otwarte, karmniki, wiadomo. Wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny. I jak im się przyda, dobrze mieszka.
4: No, dąbrowiacy od lat angażują się społecznie i charytatywnie, bo jak słyszeliśmy, pieką ciasta dla pacjentów w szpitali, a nawet szyją maskotki dla dzieci. Tym razem były projekty związane z ochroną przyrody we wspomnianym Świerklańcu, a teraz czas na muzykę, konkretnie na jazz i Magda Mleczko.
6: Ten festiwal od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych wydarzeń jazzowych w Polsce. Łączy muzykę improwizowaną, jazz nowoczesny, elektronikę, sztuki wizualne, kulturalne oraz niezwykłe postindustrialne przestrzenie Śląska. Mowa oczywiście o festiwalu międzynarodowym, dodam, festiwalu Jazz w Ruinach, organizowanym przez Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, którego prezesem jest Piotrek Szmidt. Program zapięty jest na ostatni guzik, ponieważ start już z końcem lipca.
7: Tak, zaczynamy 31 lipca. Mamy w tym roku 3 weekendy. Jest to rozszerzona edycja. W zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy.
6: To chyba największe zmiany organizacyjne od lat, prawda, jeśli chodzi o festiwal, że...
7: Zgadza się. No, staram się rozwijać ten festiwal już od kilku lat, odkąd zostałem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, a w tym roku w ogóle ze Śląskim Jazz Clubem mamy 70-lecie, tak przy okazji, i będziemy nawet mieli koncert na 70-lecie.
6: I nawet będzie koncert, no
7: tak,
6: proszę.
7: Specjalny, taki jubileuszowy, ale o tym nie będziemy teraz mówić.
6: I jeszcze powiedz, że jazzowy.
7: Teraz porozmawiamy o festiwalu, bo jest dużo bliżej. Line-up cały gotowy, oczywiście bilety są w sprzedaży na naszej stronie bilety.sjc.pl, SJC, a więc właśnie Śląski Jazz Club. No i cieszę się bardzo, bo udało się mieć w tym roku 3 weekendy, a do tego w każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana, a w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie, no, after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend, tak? Czyli piątek, sobota.
6: I 3 weekendy sierpnia.
7: 3 weekendy sierpnia, poczynając właśnie od 31 lipca i 1 sierpnia, czyli piątek, sobota. Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany na Porcelanowej 25, a więc za płotem, można powiedzieć, Fabryki Porcelany, więc łatwo będzie trafić. No i sami jesteśmy podekscytowani całą tą sytuacją, że mamy 3 weekend, że ten weekend jest w Katowicach. Chcemy rozwijać tę formułę, bo no, sama nazwa naszego stowarzyszenia, Śląski Jazz Club, trochę nas też obliguje do tego, żeby tę formułę rozszerzać i żeby wychodzić poza Gliwice. W Gliwicach oczywiście mamy swoją główną siedzibę, w Gliwicach działamy najwięcej. To też wynika oczywiście z dofinansowania naszej działalności przez miasto Gliwice, któremu jesteśmy bardzo za to wdzięczni, ale w tym roku właśnie ze względu na to rozszerzenie festiwalu mamy wsparcie też m.in. miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Kultury Miasta Ogrodów.
6: Piotr, teraz gwiazdy festiwalu.
7: Gwiazdy festiwalu, no, wydaje mi się, że największą gwiazdą festiwalu tegorocznego jest absolutnie fenomenalny gitarzysta basowy z Hiszpanii, Vincent Garcia, który ma swój taki jazzowo-funkowy, niesamowicie energetyczny zespół. Zresztą cokolwiek on gra i wrzuci na YouTube'a, to od razu z buta ma 500 tysięcy czy milion odtworzeń, więc jest bardzo znany na całym świecie i pomimo tego, że w Polsce może być mniej znany, to myślę, że jak tylko ludzie w ramach naszej kampanii promocyjnej usłyszą jakieś jego utwory, choćby na YouTubie, to zaraz się zachwycą i będą chcieli przyjść. Na pewno ważnym to będzie 14 sierpnia, czyli akurat w odsłonie katowickiej. Na pewno bardzo ważnym koncertem będzie koncert europejskiego trio, Tingwall Trio, to w zasadzie niemiecko-szwedzki projekt, też bardzo znany tutaj, szczególnie właśnie w Europie. Też się cieszę, że udało się ich zaprosić. A oprócz tego, no, wiele takich gwiazd, między innymi i z Polski, i też z zagranicy. Włoska wokalistka Sonia Spinello, z którą ja będę mieć przyjemność gościnnie zagrać tutaj na koncercie, w zasadzie rozpoczynającym cały festiwal, czyli 31 lipca, będzie między innymi Michał Barański ze swoją najnowszą płytą. Będzie projekt kapitalny Tribute to Polski Jazz, który też przebojem parę lat temu wdarł się na festiwale w Polsce i też postanowiliśmy go w tym roku zaprosić. Będzie też parę młodszych zespołów, absolutnie kapitalnych, tym trochę debiutanckich, między innymi Grzegorz Masłowski ze swoim projektem, z którym Grzegorz Masłowski jest rozchwytywanym perkusistą pochodzącym z Krakowa, natomiast postanowił wydać swoją pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem i ta płyta od razu została nominowana do Fryderyków w tym roku. Świetny projekt, więc to też będzie u nas. No i całe mnóstwo innych przedsięwzięć. Tych zespołów jest tak dużo w tym roku, że przyznam szczerze, że
6: nie
7: już
6: bylibyśmy
7: połowy
6: w stanie
7: już
6: też,
7: nie pamiętam.
6: Tak. A też nie bylibyśmy w stanie powiedzieć państwu, opowiedzieć o każdym artyście, który wystąpi. wystąpi na festiwalu Jazz w Ruinach, bo zajęłoby nam to troszeczkę za dużo czasu, więc odsyłamy na stronę internetową Śląskiego Jazz Klubu, gdzie znajdziecie
7: tak,
6: cały program
7: tego
6: wydarzenia.
7: Tak, ale też mamy dedykowaną mamy stronę internetową festiwalu, czyli www.jazzwruinach.pl i tam też zapraszamy serdecznie.
6: Festiwalu, który jest takim festiwalem, który nie boi się żadnych gatunkowych ograniczeń, wręcz przeciwnie, nawet ambient się pojawił na waszym festiwalu też kiedyś, taka muzyka też była.
7: Zgadza się, w zeszłym roku mieliśmy zespół Skalpel, między innymi.
6: Skalpel i ambient trochę mi tutaj raczej nie pasują.
7: No, ale to była taka największa w zasadzie elektroniczna, jakby wyrwa troszeczkę z takich bardziej typowych odłamów stylistycznych muzyki jazzowej, którą tam prezentujemy. Staramy się prezentować i muzykę instrumentalną, i muzykę wokalną, i wszelkiego rodzaju właśnie stylistyki łączące się z jazzem. Wszystko to, co pasuje nam do tych niesamowitych postindustrialnych przestrzeni, które wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami. To nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
6: To też wystawy.
7: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku, także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
6: Te grafiki też będą, gdzieś będziemy je mogli obejrzeć? Jeśli tak, to w którym miejscu? Gdzie?
7: Tak, one tradycyjnie finaliści tego konkursu, to ich prace są drukowane i wieszane na ścianie w hali Modelik Zut. To samo zresztą zrobimy i przeniesiemy te prace też do fabryki Montana w Katowicach na trzeci weekend. Też niektórzy są puszczani z naszego wspaniałego ekranu i projektora kinowego, multimedialnego, z którego puszczam różnego rodzaju wizualizacje i ciekawe rzeczy, w tym też te prace właśnie z konkursu plakatu. Także jak najbardziej zapraszamy po prostu na festiwal i to tam będzie.
6: Jazz w Ruinach, przypomnę, od 31 lipca do 15 sierpnia w tym roku. Spore zmiany organizacyjne i programowe, chyba największe w historii tego festiwalu. W tym roku 22 edycja, czyli od ponad dwóch dekad ten festiwal już istnieje.
7: Tylko nadmienię, że festiwal jest bardzo takim otwartym festiwalem, także jeśli chodzi o całe rodziny z dziećmi.
6: Tak, to prawda.
7: W tym roku robimy politykę, że dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już. W związku z tym także nawet z dziećmi, które nie mogą całego koncertu wytrzymać,
6: no właśnie,
7: to łatwo można po prostu sobie
6: dziecko
7: wyjść
6: powiem,
7: na chwilę. No.
6: Mamo, ja już nie daję rady, mama stwierdzi, to ja cię odstawię do domu i wrócę. Można.
7: A jest to też typowy taki letni festiwal. Mamy leżaczki, tam On Lemona, jakieś parasole, jakieś food trucki, więc jakby z tymi dziećmi spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
6: Moim gościem był Piotrek Schmidt, prywatnie, jak sam o sobie mówi, pod osłoną nocy, trębacz jazzowy, tak?
7: Tak, może być. No.
6: No i prezes Śląskiego Jazz Klubu i dyrektor programowy festiwalu Jazz w Ruinach. Dziękuję ci bardzo.
7: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na festiwalu.
4: Zapraszamy nie tylko na jazz, do gliwickich ruin. A teraz przenosimy się do Katowic, które przygotowały się na upały.
8: Michał Medala, Urząd Miasta Katowice. Mamy trzy takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach, Brynów, Burowiec oraz Zadole. A w tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich. Łącznie 18 takich lokalizacji, a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, czy między 20 a 9 rano temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. W ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. My, jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców.
4: O kurtynach wodnych w Katowicach, które podczas upalnych dni dają możliwość ochłodzenia, ale też poczucia takiej rzeźkości i dziecięcej radości, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Wiertarki, młotki i młoty pneumatyczne. Tymczasowe ogrodzenie obok fasady gmachu Muzeum Górnośląskiego pokazują, że to czas wielkiego remontu i kolejnego etapu prac, na co będzie można liczyć, o tym już za chwilę. I zrobimy sobie także taką małą wycieczkę ze Śląska do Stanów Zjednoczonych. Ale zaczynamy od Bytomia. Muzeum Górnośląskie wchodzi w fazę remontu budynku przy placu Sobieskiego 2. Odwiedzających czeka wielkie zaskoczenie po tej metamorfozie. Ale od początku.
11: Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wielki zachwyt, ponieważ muzeum... Można powiedzieć, projekt ten przyczyni się do tego, że będzie mogło dostać, jeśli chodzi o infrastrukturę, swoje jakby drugi oddech, drugie życie. Z jednej strony powrót do korzeni, do tego, co było w latach 30., czyli piękna fasada z pięknymi drewnianymi oknami. Dalej będą, powiedzmy sobie, dwudzielne, dziesięciodzielne, ale w dwóch strefach. Teraz są sześciodzielne i są aluminiowe, no więc teraz wracamy do tego. Oczywiście to wszystko będzie cała odczyszczona fasada, będzie strefa, no to akurat strefa wyjścia będzie zupełnie nowa, przeszklona, będzie jakby zapraszać do nas wszystkich, którzy koło muzeum tylko się zjawią. Będzie nowa sala, zupełnie inna. Ostatnia kondygnacja, w której będzie posadowiona wystawa archeologiczna, stała wystawa, wróci do swojej pierwotnej formy. Czyli będzie dwupoziomowa, z piękną antresolą, która się nam zachowała łącznie z oryginalnymi poręczami. Zresztą poręcze na klatce schodowej głównej też zachowały się nam oryginalne. I będzie przeszklenie sufitu biegnące przez całą salę. To przeszklenie w oryginalnym projekcie i w chwili udostępnienia w 1932 roku dla zwiedzających było. My do tego wracamy, odsłaniamy, także to będzie rzeczywiście piękna sala z wielkim oddechem i tu właśnie będzie archeologia. Na antresolę będzie można wejść bocznymi wejściami, które też mamy zachowane. No to jest w tej chwili zamurowane wszystko, ale będzie dostępne. Osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły przedostać się specjalnym podnośnikiem, także każdy będzie mógł wejść wszędzie, ponieważ wszystkie nasze prace będą oczywiście spełniały warunki pełnej dostępności dla wszystkich zwiedzających, żeby nikt nie czuł się jakby wykluczony i nie miał możliwości skorzystania z naszej oferty. Będą też wystawy, no bo jakby trzonem tego projektu jest budowa trzech wystaw stałych, a to, co się dzieje wokół, musi służyć tym wystawom, tym, żeby one mogły zostać zaprezentowane. Więc mamy już gotowe projekty. W tej chwili przygotowujemy się, do przetargu, no bo to oczywiście też drogą zamówień publicznych musi zostać wyłoniony wykonawca. Będziemy go ogłaszać pod koniec tego miesiąca. Trzymamy kciuki. Państwa też prosimy, żeby te procedury nie trwały, żeby można było go wyłonić od razu w pierwszym podejściu, bo to różnie bywa z procedurami przetargowymi. No, jest prawo zamówień publicznych i my musimy się podporządkować jego wszystkim przepisom. Nie możemy niczego przyspieszyć. Czasem przetarg trzeba odwołać, no tak bywa. I te wystawy mają już swoje projekty. One były oczywiście na bazie scenariuszy, które zostały stworzone przez naszych pracowników merytorycznych, przez kuratorów, kustoszy. Będą do Państwa dyspozycji wszystkie te trzy wystawy, które będą nowe. Wystawy będą, projekty są naprawdę rewelacyjne i zakładają właściwie absolutnie najnowsze rozwiązania wystawiennicze, ekspozycyjne, też z pełną dostępnością, bo nie tylko budynek ma być dostępny, ale wystawa ma być dostępna też dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będą rzeczywiście absolutne nowości, zaskoczenia. No ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, no to tutaj Państwu najszerszych i najbardziej obszernych wyjaśnień udzielą kuratorzy wystaw, więc będzie nowa zupełnie wystawa archeologiczna, nowa wystawa etnograficzna i nowy sektor miasto wystawy stałej przyrodniczej i modernizacja sektorów już istniejących. Także rzeczywiście dużo przed nami wyzwań. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wreszcie udało nam się zrealizować ten projekt, że jesteśmy właśnie dzięki funduszom unijnym i wkładzie województwa śląskiego, ponieważ muzeum rzeczywiście miało wielkie potrzeby w tym zakresie. Tu potrzebna była duża modernizacja, duża inwestycja i mamy nadzieję, że teraz ono odsłoni takie swoje najpiękniejsze oblicze i będzie rzeczywiście zachwyt. Wszystko de facto, co robimy, wszystko absolutnie, wszystkie projekty, zarówno projekt budowlany, jak i projekty wystaw, wszystko było uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I Wojewódzki Konserwator Zabytków w takich sytuacjach, kiedy prace prowadzone są w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, jest na radach budowy, jest w kluczowych momentach, ma w kluczowych momentach, powiedzmy sobie, budowlanych, pomimo że to jest projekt jest z nim uzgodniony, przyjeżdża, to wszystko firmy budowlane czy budowlana firma Arkosystem, która jest wykonawcą tutaj tej najcięższej pracy, jeśli chodzi o tą ciężką budowlankę, czy późniejszy wyłoniony wykonawca wystaw stałych, jeśli chodzi o ingerencje w ściany i tak dalej, no bo to będzie czy podwieszany sufit, czy nowa podłoga, to jest zaakceptowane przez konserwatora, ale zwłaszcza prace budowlane, wszelkie to jest wszystko pod nadzorem konserwatorskim, łącznie z wyposażeniem na przykład, toalet, prawda, w odpowiednie kafelki, w odpowiednią armatę, to wszystko jest w projekcie bardzo szczegółowo i wszystko jest pod akceptacją z konserwatora wojewódzkiego. Projekt kończy się 31 maja 2028 roku. Jeśli chodzi o otwarcie uroczyste, to proszę, to dzisiaj Państwu nie podam daty jeszcze, bo to też musimy troszeczkę poczekać i też powiem, proszę, naśledzimy. Oczywiście to będzie dużo wcześniej podane do publicznej wiadomości. Zaproszę, będzie duży festiwal otwarcia. Niemniej jednak 31 maja kończy się projekt i muzeum zostanie otwarte dla nas wszystkich. Także taka to jest nasza data graniczna. Mamy nadzieję wielką, że to wszystko uda nam się spiąć. To wszystko też zależy od tej najbliższej procedury przetargowej, bo to jest jedyna rzecz, którą nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie przebiegało.
12: Przypomnę, że prace w Bytomiu w muzeum mają potrwać około 2 lat. A już teraz mikrofon przekazuję Paulinie Kozioł, która zabierze nas do Stanów Zjednoczonych. O co chodzi? Posłuchajmy.
13: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
14: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavour Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
13: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
14: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po Endeavorze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
13: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
14: Dokładnie, ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania, muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych, to jest naprawdę coś wyjątkowego.
13: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
15: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
13: W takim razie powiedzmy, dlaczego to jest takie fajne, żeby na takie stypendium do Stanów Zjednoczonych pojechać?
15: Ja myślę, że to jest wielka sprawa. My w Planetarium Śląskim zajmujemy się tym, żeby trochę rozwijać wyobraźnię, żebyśmy mogli marzyć, a ten konkurs pozwala niektóre z tych marzeń spełnić. Obecnie świat rozwija się bardzo mocno w stronę przemysłu kosmicznego, kosmicznego. Być może nie wszyscy staną się astronautami, ale coraz częściej i coraz głębiej technologie kosmiczne docierają do naszych domów, docierają do naszego życia codziennego i to się staje również takim przemysłem. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
13: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
15: Dzisiaj przygotowaliśmy dwie konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania dwa zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni, a drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym Parku Nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań, mamy także pokój wstrząsów.
4: Materiał przygotowała Paulina Kozioł. Paulinko, bardzo Ci dziękuję. To wszystko dzisiaj. Edyta czeka i do usłyszenia wkrótce.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Coś, co na pewno zainteresuje rodziców zawożących dzieci na zajęcia przed Jantorem. W Katowicach powstała strefa Kiss and Skate, miejsce przeznaczone do krótkiego zatrzymania auta, tak żeby bezpiecznie wysadzić albo odebrać dziecko z zajęć.

Najlepsze, co dziś na was czeka, zaczyna się tak wcześnie rano. Mamy piątek, to 19 dzień czerwca i już w 6:30. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej!

Haven i I Run w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a żeby dobrze się wam ten piątek zaczął, to ja mam dla was tak z samego rana torbę Meloradia do zgarnięcia. Przyda się wam na pewno na co dzień, warto mieć ją także ze sobą latem na wakacjach, sporo w niej zmieścicie i fajnie wygląda. No to dzwońcie, 321-321-777, numer do studia Meloradia dla was tak z samego rana, sprawdźcie, czy odbieram. 321-321-777, w jakiej formie tam jesteście od samego rana, pochwalcie się, że w super i zgarnijcie przy okazji taką właśnie torbę Meloradia. 321-321-777.

0: Chuck to you, another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek rano, zauważyłaś, Agnieszka?
1: Tak, zauważyłam i bardzo się z tego cieszę.
0: A o której rano zaczęłaś piątek, przyznaj się?
1: O 5:30.
0: 5:30, to ty już jesteś ponad godzinę na nogach. I co zdążyłaś zrobić w tym czasie, co? Szybko, sprawozdanie, raport z samego rana.
1: Przygotowałam się do pracy, jestem właśnie w drodze do pracy, później szybki obiadnik i następnie przygotowanie do zakończenia sezonu piłkarskiego w szkółce mojego syna.
0: To ty masz już mistrzostwa, czyli jeszcze finał przed finałem u ciebie.
1: Tak, zgadza się.
0: Będzie się działo. Dobra, to trzymamy kciuki bardzo mocno za syna i za ciebie też, uwaga, bo dla ciebie teraz w finale startujemy.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Agnieszka, za chwilę będziemy wiedzieć o tobie prawie wszystko. Krzesło obrotowe czy zwykłe?
1: Obrotowe.
0: Gruszka czy kiwi?
1: Kiwi.
0: Okej. Okay. A lipiec czy sierpień? Lipiec czy sierpień?
1: Sierpień, obowiązkowo sierpień.
0: Obowiązkowo sierpień, sierpień się miło kojarzy, to masz na co czekać. Słuchaj, to wchodź w to lato i w sierpień też z fajną torbą Meloradia. Mamy ją dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. Mega super piątku, pa Aga, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, od samego rana dla was. Już za 15 minut siódma. Śpieszycie się mocno, ale znajdziecie się chwilę pewnie, żeby zadzwonić do Melo. To zróbcie to. Jak najbardziej pochwalcie się, co u was z samego rana. 321 321 777.

0: Jajka. W Melo Radio podkręcamy tempo, dzisiaj piątek, zauważyłeś, nie?
1: No tak, nie da się ukryć.
0: No właśnie, nie da się ukryć, że newsy będą, bo siódma się szybko zbliża, to za chwilę.
1: Zgadza się i będzie o tym, że mniej płacimy dzisiaj za paliwo, jeszcze mniej niż wczoraj.
0: Fajnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Jeszcze fajniej, Andy Dust i Zakaria. A jak fajnie w pogodzie będzie, to w prognozie wam powiemy. Już za chwilę warto posłuchać w Melo Radio. Za 6 minut siódma.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
13: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurczełydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
23: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
24: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
25: Tato, co to za pan?
26: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
25: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
26: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
25: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
26: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
25: To z Tauronem.
26: Jasne, że tak.
27: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Po reklamie. Pogoda.
0: Będzie gorąco, będziemy szukać kawałka cienia, kawałka jakiegoś chłodnego miejsca, pomieszczenia. 29 stopni to wysoki wynik, a takiego właśnie spodziewamy się dziś w Katowicach. Będzie upalnie i pogodnie, a jutro oprócz tego, że upał jeszcze wyższy, bo nawet 32 stopnie, to jeszcze może padać, a nawet zagrzmieć.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
4: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia. Liczę na to, że te ciągi szybko nastąpią.
3: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Teraz Portugalia. Służby rozbiły neonazistowską grupę planującą ataki na polityków. Celem grupy przestępczej miał być m.in. premier tego kraju. Ceny paliw w Polsce dziś znów poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo do 8% obowiązuje tylko do 30 czerwca, a obniżka akcyzy skończyła się w miniony poniedziałek.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
6: Wasz poziom energii dzisiaj rośnie od samego rana bardzo mocno, no bo piątek, mamy finał tego tygodnia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Baltek, Marcin i Daria, fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

Where Did You Go? Jack Jones w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Co wolicie, pobiegać czy pospacerować? Pytam, bo dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów, można nabić trochę kroków, ale też piątek przy okazji, czyli wiadomo, że będzie się działo. No wiadomo, początek weekendu, a już za chwilę powiemy wam o tym, co właśnie teraz jest 12 po 7 odczuwa większość młodych ludzi. Sprawdźcie, czy też to czujecie.

0: Sugar. Robin Schulz w Melo Radio, 17 minut po siódmej. Mamy już w piątek rano. I jak tam wasze samopoczucie? Co czujecie? Co czujecie? Bo słuchajcie, w zasadzie to nie pytam, bo my wiemy, co większość czuje. Okazuje się, że prawie 85% młodych Polaków codziennie rano odczuwa zmęczenie. Dlatego też rośnie liczba uczniów sięgających po kofeinę w różnych postaciach. Nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych czy maczy oraz różnych saszetek albo cukierków kofeinowych, no i także suplementów, które niby tam mają poprawiać koncentrację. Różnie to wiadomo indywidualnie bywa. Kawę coraz częściej pije się też, to ciekawe, na imprezach zamiast procentów. No. Temat dotyczy nie tylko Polski. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład już teraz okazuje się, że więcej młodych ludzi pije na co dzień kawę niż herbatę. A u nas codziennie rano macie dawkę dobrej muzycznej energii. Korzystajcie całkiem za free. No i skupcie się na tym, co dzisiaj najlepsze, bo przecież mamy piątek, czyli jeszcze przed 10 w Melo. Zaczniemy wam weekend. Teraz 18 minut po siódmej.
1: No właśnie, bo jak zapytałeś, co czujecie, to ja poczułem weekend.
0: Bardzo słuszne odczucie. Daj Good Boys w Melo teraz.

0: Rewelacyjne brzmienie, ten numer ma w sobie mega moc, ceny ma i Beautiful, no pięknie brzmi w piątek z samego rana. Wyjątkową propozycję mamy dla was. Słuchajcie, na tego jeszcze nie było. To jest numer prosto z 30 Meloradia, a dziś 30 Meloradia na żywo możecie współprowadzić razem z Olkiem. Pychu zaprasza. Już dzisiaj startujemy z nowym cyklem imprez Płynę z Melo. Dzisiaj właśnie pierwsza odsłona 30 Meloradia. Na żywo specjalnie dla was Olek Pych poprowadzi ją prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Wy też możecie tam być. Wbijajcie na naszego Instagrama, tam więcej szczegółów o tym także, co będzie się działo. Olek zaprasza zaraz po 30 Meloradia. Oczywiście dobre Melo właśnie prosto z barki na żywo dla was.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
4: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Nie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca. Na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
19: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
20: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terminalnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy!
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: One Night of Love, Marlon Hofsa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a on będzie na Tomorrowland. Na pewno to już niedługo. Będą też Patrycja i Kasia.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny!
0: Szykujcie cekiny, szykujcie brokaty, szykujcie się na Tomorrowland. To wyjątkowe przeżycie razem z Meloradiem. Jak chcecie też tam pojechać, to wbijajcie na Meloradio i to szybko, bo naprawdę okazja przed wami wyjątkowa. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Dołączcie foto i filmy. No i wbijajcie też na naszego Instagrama. Tam możecie zobaczyć, co dziewczyny wymyśliły, żeby pojechać na Tomorrowland. To taki szybki skok z siłowni do Belgii.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze wola dla was to Moonlight. Już za 8 minut będzie 8. Już Marcin gotowy, żeby już za chwilę przekazać wam newsy.
1: A w nich będzie o tym, czego lepiej z urlopu na Sardynii nie zabierać ze sobą do domu.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Słyszałem już dzisiaj słowo weekend, ale ktoś tu chyba powiedział urlop. To ja dorzucę jeszcze prognozę pogody. Za chwilę w Melo.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert.

0: promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na American Cars Mania.
10: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
11: Ostrożnie na S1 w Sosnowcu drogowcy zapowiedzieli, że będą pracować aż do wieczora przy moście w ciągu Henryka Hubala Dobrzańskiego. Będą zajmować prawy albo lewy pas ruchu, a w czasie prac wprowadzona będzie sygnalizacja świetlna.

0: Temperatura będzie dziś robić wrażenie. Prawie 30 stopni wskażą termometry. Będzie nie tylko gorąco, będzie też pogodnie, ładnie. Jutro za to temperatura wyższa, ale już może popadać, a nawet zagrzmieć. Upalny weekend przed nami, 32 stopnie w sobotę, około 30 stopni w niedzielę. Ale pogodnie i bez deszczu tylko dziś.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy. Młody lekarz milioner zwrócił placówce 500 tysięcy złotych i zrzekł się mandatu dzielnicowego radnego. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP dla polityków. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje za premier Donald Tusk.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
2: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w Szpitalu Grudnowskim. Dowództwo centralne USA poinformowało o zniesieniu blokady irańskich portów. Iran przestał atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii. Tyle zakazanych pamiątek odebrano turystom w ciągu 2 lat. Kara za ich wywóz wynosi od 500 do 3000 euro.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Tak, to już dziś piątek, już niedługo weekend, a jeszcze szybciej okazja, żeby pokazać, że jesteście gotowi na wszystko w naszej zabawie już za chwilę. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko!

znowu wam powiem, że możecie dzwonić do Melo właśnie teraz, 321-321-777, bo to jest ten moment, kiedy czekamy na was, na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie gotowi na wszystko. Mamy dla was fajny merch do zgarnięcia, torba i skiety czekają. 321-321-777. Dzwońcie już teraz, to jest właściwy moment. Czekamy na dwie osoby. Nagrody czekają na was.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Aniu, hej, hej, siema.
2: Hey, hello.
0: Hello. I Robert też się odezwał. Hello, Robert. Cześć, cześć. Jest Ania, jest Robert. No to tak, Ania w planie ma weekend na Helu. Fajnie, zazdrościmy. A Robert to w planie ma remont. Jesteśmy z tobą, Robert.
3: Współczujemy.
4: Ale mentalnie czy fizycznie? Wolałbym fizycznie.
0: Mentalnie.
3: Mentalnie, tak, zdecydowanie.
0: Fizycznie będziemy na Helu, no co mam ci poradzić? Słuchaj, nie no.
4: No trudno, czyli już przegrałem.
0: Możesz liczyć, nie no, słuchaj Robert, spokojnie, dopiero zaczynamy, rozkręcamy się, wiesz, jest dobrze. Możesz liczyć na pełne wsparcie i dużo energii od nas. Słuchajcie, mam dla was skiety za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorbę i najważniejsza zasada w tej zabawie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne.
4: Pewnie.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga. Pytanie pierwsze. Skąd Olek Pych dziś poprowadzi 30 Meloradia? Z Barki przy Bulwarach Wiślanych czy ze stadionu PGE Narodowy?
4: Robert.
0: Robert pierwszy chyba, co?
3: Tak, Robert.
0: No, Robert. Robert. Robert?
4: Z Barki.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Uważnie. Dobrze. Dobrze.
3: Super.
0: Słuchaj, może zrobisz sobie, wiesz, przerwę w tym remoncie i wpadniesz, no, Robert. No, rozważ tą opcję, dobra? Zastanów się, jest jeszcze chwila. To dzisiaj wieczorem. Pytanie numer dwa. Uwaga. Co robi się na karaoke? Śpiewa najgłośniej na świecie?
4: Robert.
0: Czy słucha innych? Robert.
4: Robert.
0: Pierwszy. Robert, słuchamy?
4: Śpiewa najgłośniej na świecie.
0: Jasne, że tak. Chociaż tutaj powiem ci, że obie odpowiedzi byłyby chyba poprawne. 2-0, Robert, ale pocisnąłeś. Ania, no nie dał ci szans.
2: A tak?
0: No, tak.
2: No nie dał, nie dał.
0: Ania,
2: tak,
0: ale...
2: Brutal.
4: Ale za to wysyłam uśki.
0: No, ale za to uwaga, za to Ania, my ci damy. Merch od Melo też, bo w tej zabawie każdy wychodzi zadowolony. No a Robert dzisiaj zgarnia pulę. Specjalnie dla ciebie, Robert, coś, w czym będzie ci się idealnie remontować, czyli skiety Melo Radia. Trzymajcie się, pozdro, hej.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
0: Teraz w Melo już 19 po 8. I Sunfelt.

0: Elbon. I halo, świetnie się niesie ten numer, świetnie niesie się też piątek. Niech tam się odpowiednio rozniesie. Poczujcie weekend u nas wcześniej niż gdzieś indziej, bo przecież zaczniemy go razem jeszcze przed 10:00. Na razie w 8:30 idzie nieźle. Offenbach w Melo za chwilę.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Living Next Door Police. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
21: O reklamie.

0: dla was taką muzę i dużo energii od samego rana codziennie. A dzisiaj piątek, to oprócz tego, że weekend mamy wcześniej, przed 10:00 go razem zaczniemy, to mamy także szybką kasę, a dzisiaj do zgarnięcia 500. 500 dla was. Szybka kasa czeka. Roxana, na co pójdą te pieniądze?
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Przełamcie się, a my pomożemy odpowiednio, kasa czeka. A wy jaki macie pomysł, na co przepuścicie w weekend te pieniądze? Kasa trafi do was od razu, więc wy też od razu wbijajcie na meloradio.pl i pochwalcie się swoim pomysłem.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukaj Liska i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów to propozycja do 30 Meloradia. Chcecie więcej? To świetnie, bo my jesteśmy przygotowani. Już dzisiaj od 18.00. Pychu, zapraszam was do współprowadzenia 30 Meloradia. Na żywo. Wyjątkowo taka okazja. Razem z nim lista dzisiaj prosto z Barki Kaskada przy Bulwarach Wiślanych. A zaraz po liście startujemy z dobrym melo. Wpadajcie, zobaczcie na naszym Instagramie, co tam na was czeka i co przygotowaliśmy dla was na tej barce. Mega klimat gotowy. Pojawcie się, obczajcie te lustra. Szczegóły na naszym Instra. Wbijajcie, zobaczcie. Olek Pych zaprasza. 30 Meloradia dzisiaj na żywo dla was od 18 na barce.
1: A już o 9 zagramy
0: Kungs w Melo i Galaxy. Za chwilę też będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 9.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio!
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków,

0: Sprytny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Śląsk.

zmieniły się zasady ruchu na ulicy Drzymały w Bytomiu. Przypominamy, że od kilku dni fragment drogi jest jednokierunkowy. Chodzi o odcinek od ulicy Piłsudskiego w kierunku Alei Legionów. Także ostrożnie zwracajmy uwagę na znaki.

0: Погода.
1: W Katowicach, w Gliwicach, w Tychach termometry wskażą dziś prawie 30 stopni. To będzie ciepły dzień, gorący dzień ze słońcem, zachmurzeniem. Padać nie powinno, za to jutro już może popadać i zagrzmieć. Temperatura też będzie wyższa. W sobotę w Katowicach nawet 32 stopnie. Gorąca będzie także niedziela. Po weekendzie ochłodzenie.
2: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Teraz zaglądamy do tabeli wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kanada pokonała Katar 6-0, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie RPA Czechy zakończyło się remisem 1-1, a Meksyk zwyciężył 1-0 z Koreą Południową. Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
4: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury.
3: Dla ludzi natomiast ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Taką kurtynkę warto byłoby mieć ze sobą, bo weekend zapowiada się naprawdę fajnie. My mamy dla Was dużo orzeźwiającej, energetycznej muzy. Od samego rana jak zawsze podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Tak dla was gramy dzisiaj. W piątek, mamy 19 dzień czerwca i mamy jeszcze coś. Mamy weekend dla was, który zaczniemy najwcześniej, najszybciej na świecie.
1: Dawaj,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: w tej godzinie,
1: dawaj.
0: Jeszcze przed 10. A teraz Olak i Khalid Melo.
1: Wypuść ten weekend z szafy. Już.

0: Calvin Harris, Under Control, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland w Belgii. Boom, gdzie oczywiście was zabieramy. Teraz już 17 minut po 9, podkręcamy tempo w Meloradio. Zastanawialiście się, co, uwaga, co spala więcej tłuszczu? To dla tych istotnych, którzy próbują się odchudzić. Słuchajcie, chodzenie czy bieganie? Tutaj może pomóc taki nowy trend 12-5-30. Uwaga, obie aktywności, zarówno chodzenie, jak i bieganie, dobrze wpływają oczywiście na naszą formę i zdrowie, ale jeżeli chodzi o spalanie nadwagi, to wszystko zależy, wyobraź sobie, od pochylenia terenu. Jednym z takich nowych trendów jest trening, który można nazwać krótko 12-5-30. Jeżeli wolicie chodzić niż biegać, to jest idealna opcja dla was, możecie sobie popróbować w weekend. I taki trening 12-5-30 polega na marszu na bieżni, uwaga, ustawionej na nachylenie 12%, czyli tak do góry, z prędkością 5 km na godzinę, no tak mniej więcej, nie? Przez 30 minut, czyli przez pół godziny maszerujecie 5 km na godzinę na takiej pochylonej bieżni. Czyli jednak czasami w życiu musi być pod górkę, żeby później było lżej.
1: Czyli 2,5 km w pół godziny.

0: Słuchajcie, w piątek o tej porze to można powiedzieć, że jest pięknie, super, rewelacyjnie, a będzie jeszcze lepiej przecież, bo cały weekend przed nami. Przed nami też Pitbull i Chris Brown, International Love za chwilę w Melo. Tak dla was zagramy, tak podkręcamy tempo. 25 po 9.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekst do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Pa, bakłażan.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet
5: 2. Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
6: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie 2. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Castorama!
11: teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Chizo i Black Cat Mellow. No nie, no jest takie miejsce, gdzie nie może was zabraknąć. Super klimat, muza i najlepsi DJ-e. No i wy oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten weekend zapamiętacie na długo, to gwarantujemy. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. Swoje sety na Sunrise Festival zagrają m.in. Afrojack, Axwell, będzie Siga Like Usual oraz Paul Van Dyk. Zadbajcie, żebyście wy też byli. Mamy bilety, będą dzisiaj w Meloradiu do zgarnięcia. Słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj od 21 na naszej antenie także Sunrise on Air. To tutaj poczujecie klimat tego mega wydarzenia. Już dziś od 21, tylko w Melo.

Robin Schulz i Brother Times w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i mamy dla was najlepszy czas, taki, na który czekaliście od jakiegoś czasu już. Wiem, że czekaliście mocno właśnie na to, niektórzy mocno od samego rana w poniedziałek. Nareszcie. No, to korzystajcie, nie? No. Jak czekaliście, żeby ktoś wam to oficjalnie powiedział, to my mówimy. Mamy weekend.

0: Wieci na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta

0: Ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Drogowcy wykorzystują pogodę, w wielu miejscach mamy remonty. W Tychach na przykład na Szkolnej, gdzie remont powoli się kończy, na Wieniawskiego też drogowcy pracują. Z kolei w Bytomiu nad Rzymały nowa organizacja ruchu, fragment drogi jest jednokierunkowy.

0: Na zachodzie kraju, ale też na zachodzie naszego regionu, naszego województwa mamy ostrzeżenie przed upałami. Jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Dzisiaj bardzo wysokie temperatury, około 30 stopni. Poza tym dużo słońca, padać nie będzie. Jutro ponad 30 stopni, 32 stopnie w Katowicach. No i tutaj już możliwy jest deszcz, a w niedzielę jeszcze na dokładkę burza.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Więcej dni smogowych, więcej przekroczeń norm, coraz gorsza jakość powietrza. Okazuje się, że smog wraca. Szymon Kastelik.
2: Zdaniem Emila Nagalewskiego z Polskiego Alarmu Smogowego główną przyczyną jest kryzys programu Czyste Powietrze. Jego zawieszenie i późniejsze wznowienie na nowych zasadach sprawiły, że wiele osób straciło do niego zaufanie.
3: W tym roku do programu złożono zaledwie 20 tysięcy wniosków. Dwa lata temu tyle wniosków składano miesięcznie.
2: Dodaje, że problemem jest także słaba edukacja i zbyt małe wsparcie dla mieszkańców biedniejszych regionów, których nie stać na wymianę pieców czy instalację pomp ciepła.
0: Ciepło, a nawet gorąco będzie w ciągu najbliższych dni, dlatego katowiczan schładzać będą kurtyny wodne, mówi Michał Mendala z Urzędu Miejskiego.
4: Kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować.
0: A pracują od 9 do 20. O 11 zajrzymy do Gliwic. Miasto podpisało umowę na przebudowę Chorzowskiej.
5: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii. Powodem mają być kwestie logistyczne i planowanie. 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem może być zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyznę zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już innych przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które są z tego świata przestępczego.
6: Ofiara zabójcy od lat krytykowała Władimira Putina. Na koniec interesujący pomysł z Włoch. W jednym z miasteczek na Sardynii nie ma ani jednego lekarza. Co zrobił więc burmistrz? Wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
8: To ostatnie, super.
6: Tak.

0: chłopco przyszedł i powiedział, macie zakaz chorowania.
1: No coś w tym stylu, nie?
0: Co za typ, wy też nie macie prawa chorować. Skandal, macie wszyscy być zdrowi i cieszyć się piątkiem. Siemano, Adi.

Ujel i Moving to the Sun w Melo. Ujel będzie na Sunrise Festival, wy też, jeżeli chcecie się pojawić na tej imprezie, słuchajcie Melo Radio po 18, no bo dzisiaj swoją drogą o 21 Sunrise On Air i tam też pewnie będzie szansa zgarnąć bilety na tegoroczny Sunrise Festival. A ja teraz przychodzę do was z innym tematem, bo mam do was ważne, ale to bardzo arcyważne pytanie. No bo tak jechałem dzisiaj komunikacją miejską, tak kminiłem. No mówię sobie, że zaraz będę. Ale w sumie zaraz to jest ile? Nie wiem, ile razy w swoim życiu usłyszeliście zaraz, ale odnoszę wrażenie, że każda i każdy z was ma do tego konkretną historię i konkretny czas. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ile to jest zaraz. Za najbardziej nietypowe odpowiedzi merch Meloradia może być wasz. Hej!

0: Another i Co chcę w Meloradiu. My podkręcamy tempo i mam wielką przyjemność i zaszczyt mówić do was, tak jak w sumie jest mowa w tej piosence. A ja sprawdzam, ile to jest zaraz. WhatsApp Meloradia, nula, poprosimy o pomoc.
1: Szczerze, to długo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem długo, ile to jest długo, no to może być zaraz. A zaraz to może być za godzinę, może być za dwie, a może być nigdy.
0: No właśnie, zaraz to jest bardzo trudny określnik czasu. Ile to jest zaraz? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, a za te najbardziej nietypowe, jak zawsze coś z Melomerczu się znajdzie.
2: Hej! Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jedź na tu Meloradio. Z Meloradiem. Zagrają.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
9: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
16: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
17: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Bambi Anglo i BFF w Melo Radio. 17 minut do godziny 11, tu Melo Radio i podkręcamy tempo, a ja w międzyczasie przypominam o jednej ważnej rzeczy. Skoro piąteczek i bardzo gorący w dodatku, to fajnie by było, że tak powiem, dorzucić do pieca w pozytywnym słowa znaczeniu, no i zgarnąć możliwość pojechania na najpiękniejszą imprezę na świecie i w waszym życiu możliwe. Mówię tutaj o Tomorrowland, jeśli chcecie tam być razem z nami, no to koniecznie na meloradio.pl wbijajcie zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie jakąś fajną fotkę, jak razem imprezujecie, no, albo jakiś film, no i poczekajcie na telefon, no bo zadzwonimy.

0: Już o 11 zagramy.
1: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tylko grzecznie przypomnę, że ten numer na 100% usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jeżeli chcecie tam być, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No bo możecie jechać razem z nami.
0: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,90. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
15: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na Vision.

0: vision-express.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Po reklamie.

0: Погода.
1: Przez kilka najbliższych dni będzie upalnie. Dziś w Katowicach około 30 stopni, jutro ponad 30 stopni. Na zachodzie regionu pojawiło się nawet ostrzeżenie przed upałami, to ostrzeżenie drugiego stopnia. Piątek bardzo ciepły, gorący wręcz i słoneczny, a w sobotę oprócz tego, że będzie upalnie, może być też lekko deszczowo. Więcej deszczu w niedzielę.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Smog wrócił, alarmuje Polski Alarm Smogowy. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce odwrócił się. Jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami, mówi Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim.
2: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze.
1: W roku 2024 program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Przywrócono go pół roku później na nowych zasadach. A teraz o nowych inwestycjach drogowych w Gliwicach. Miasto podpisało umowy o łącznej wartości ponad 47 milionów złotych. Jedną z inwestycji jest kompleksowa przebudowa zniszczonej Chorzowskiej, a drugą budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników. W wiadomościach za godzinę odwiedzimy park w Świerklańcu. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy przekazało parkowi wykonane własnoręcznie karmniki, budki lęgowe i domki dla jeży.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Moja władza nie ma ograniczeń, tak twierdzi prezydent Donald Trump. Zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowym zadaniem została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Stanowisko stracił natomiast wiceminister infrastruktury zajmujący się CPK Maciej Lasek. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę na wakacje. Mimo że obniżka VAT-u obowiązuje tylko do końca czerwca, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: Pakiet CPN kosztuje państwo miesięcznie około 1 600 000 000 zł.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: 11 na zegarach, siemanko. Cieszę się, że benzyna nie będzie droższa. Lubię jeździć samochodem, dlatego gdzieś sobie pojadę.
6: O, to se pojedź.
3: No i dobra. A to Kaigo is Like My Love, czyli coś, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jak tam chcecie być, to wbijajcie na meloradio.pl.
6: O, na przykład tam se pojedź.
3: No dobra. No bo dojazd za darmo jest, nie?

0: Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 11, podkręcamy tempo i cieszymy się piątkiem i przy okazji pytam was, ile to jest zaraz? Na WhatsAppie Meloradia, różne głosówki, Grzechu.
1: Nasza chemiczka w liceum zawsze powtarzała, że zaraz to taka duża bakteria, za to nadużywała słowo moment, a moment u niej potrafił trwać nawet 2 miesiące.
0: Strasznie długo. Michał?
2: Adrian, słyszałem, że na antenie pytasz, ile to jest zaraz. Mhm. No dobra, zaraz ci powiem. Pozdrawiam, Michał Szczęstochowy.
0: Dzięki. Hej!

0: Bibi Rexha, David Guetta i South Girls Mono Radio. Podkręcamy tempo. 26 minut po 11. David Guetta melduje się na tegorocznym Tomorrowland, także mam nadzieję, że wy też tam będziecie, a jeżeli potrzebujecie motywacji, to daję znaka, że możecie jechać tam razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie jechać i dajcie jakąś fajną fotkę albo filmik, jak razem imprezujecie. No, to do dzieła. A w tej godzinie premierowa nowość od The Bauza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
19: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Uwaga! Super promocja w Teddy.
23: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Śląsk na 90.

0: Calvin Harris, Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, serwujemy wam nowości, bo mamy piąteczek, czyli najlepszy i najnowszy drop nowych hitów specjalnie od nas dla was. I The Bowza powracają z kolejnym sztosem, który będzie bardzo wakacyjny i też bardzo imprezowy. Już zresztą Magnetic świetnie się przyjęło, ale to I Wanna, no to jest I Wanna, naprawdę go to the party. I szczerze wam powiem, że mam nieprzyparte wrażenie, że będzie ten numer naprawdę mocno rozgrywał się przez wakacje i usłyszycie go w wielu miejscach. Także jeżeli szykujecie gdzieś czystym przypadkiem imprezę w plenerze, to ta nuta będzie pasować perfekcyjnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: James Hype i Ferrari w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 podkręcamy tempo i James Hype, przypominam, będzie na Sunrise Festival. A ze mną jest Marcin Sikora, mówimy się mano.
1: No cześć, jest takie miasto w Polsce, w którym nocą spaceruje niedźwiedź.
0: Strach się bać.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco. No i Renicone Valt też oczywiście będzie na Sunrise Festival. Jeżeli wy też macie ochotę, słuchajcie Meloradia po 18:00 i będą wloty.

dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo na cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie.

0: Pogoda dzisiaj wakacyjna, 30 stopni na termometrach, gorąco, słonecznie, chwilami może się delikatnie zachmurzyć, ale nie będzie padać, co jest ważne w kontekście kolejnych dni, bo w weekend też bardzo wysokie temperatury, a nawet jeszcze wyższe, jutro 32 stopnie w Katowicach, no ale już pojawi się większe zachmurzenie, może przelotnie popadać, a w niedzielę popada intensywnie.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszamy. Polska Grupa Górnicza uruchomiła specjalny portal dla pracowników, którzy odchodzą z firmy. System aktywizacji zawodowej ma być łącznikiem między pracownikami a potencjalnymi pracodawcami szukającymi wykwalifikowanych kandydatów. Warto zajrzeć na sazy.pgg.pl. A my teraz, szukając ochłody, przenosimy się na katowicki rynek, gdzie działa jedna z wielu kurtyn wodnych w mieście.
2: Zawsze jakieś orzeźwienie dają.
3: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
0: Temperatury coraz wyższe i coraz bliżej do wakacji. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Katowice przygotowały mnóstwo najróżniejszych zajęć, półkolonii, warsztatów, wydarzeń plenerowych, mówi Sandra Hajduk.
4: To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze.
0: A więcej pomysłów na wakacje na stronie internetowej miasta.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd szacuje, że da to 4 miliardy złotych wpływów do budżetu. Sfinansowałoby to pakiet ceny paliwa niżej. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Zwierzę nie było agresywne. Policjanci monitorowali jego obecność do momentu, aż opuściło miasto i wróciło do lasu. A dziś w Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełni się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Już w pierwszym dniu imprezy będzie kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów Piotr.
7: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
6: Festiwal Pyrkon potrwa w Poznaniu do niedzieli.
8: Ale zazdro!
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
8: Kto jedzie na Pyrkon, to się bawcie dobrze, naprawdę.
10: Ale no właśnie, gdzieś pojechać, to tam też możesz.
8: Nie, no ja wiem, to pięknie, nie? Tylko nie bardzo mam czas, ale no mam nadzieję, że nadrobię jakieś fajne foty. Adi z tej strony, siema! Gordo, Renic, One, Balti, Loco, Loco, tym zaczynamy. Sunrise Festival, na pewno ta nuta tam się pojawi, no bo Reni będzie grał. I co najważniejsze, wy też możecie tam być. Koniecznie słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy największa szansa na wloty. Do dzieła!

single Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i w sumie dobrze, że jesteście, bo mam dla was fajne informacje. No bo pogoda będzie piękna na ten weekend. Słuchajcie, sprawdźmy to jeszcze raz, żebyśmy byli wszyscy po tej samej stronie pogodowej wiedzy. No i na termometrach w tym momencie widzę, że jest 26 stopni, a w taką sobotę nawet 32. I widzę, że gdzieś może się nawet pokazać i 33. Także po pierwsze, pijcie dużo wody, no i zorganizujcie jakieś fajne spotkanie z ziomkami, bo myślę, że pogoda będzie bardzo dopisywała. W niedzielę może trochę popadać, ale still na termometrach 30 stopni, także słuchajcie, chyba to mamy. Robin Schulz, już teraz.

0: Sorry, papi.
1: Topik, Becky G w Melo Radio. Piąteczek. I to bardzo gorący. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin, czyli będzie bardzo motoryzacyjnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatnio. No ale też trochę klasyki. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie też będzie w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: Sigala, James Arthur, Last in Lover, w Melo Radio. Sigala będzie na Sunrise Festival, o czym na pewno już wiecie, a ja z kolei teraz, jeżeli mam chwilę, to powiem wam, że jest też jeszcze jedna impreza, o której sporo mówimy na antenie Melo Radia, mianowicie Tomorrowland. I Patrycja, na co najbardziej czekasz?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tak, to będzie piękne przeżycie, które możecie mieć na wyciągnięcie ręki, bo jeżeli chcecie jechać na Tomorrowland, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, piszcie z kim i dlaczego chcecie się pojawić w Belgii na Tomorrowland. Dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik. No i co? Czekajcie na telefon.

0: Sprawdzamy, cześć. Tak, za chwilę newsy. No i będzie o policyjnej obławie w Łodzi i nowych maksymalnych cenach paliw na weekend.
1: Okej, warto się przygotować. Dużo cennych informacji, także koniecznie zostańcie z Meloradiem.
2: A już od 13 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk, tak, wam zagramy, będzie super. Kiedy inni będą gadać, my wam już to zagramy punktualnie o 13, dlatego dobrze, że trafiliście na Melo, bo tu zawsze dużo pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej

0: Pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,49 za 1 kg. Aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
7: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
8: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyznę, który rano napadł na kantor. W środku była pracownica, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
9: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
8: Mężczyzna ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Od jutra ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 8 6,61, a diesla 6,12. A weekend ma być też upalny. IMGW wydał alerty dla niemal całej Polski. Temperatura wyniesie nawet 35 stopni. Do tego możliwe będą burze.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to jedziemy, będziemy grać razem do 14 i obiecuję, że będzie grubo i gorąco, no bo w końcu mamy bardzo fajne pogodowe plany na weekend i bardzo dobrze, ekstra. No ale Farben, Body Talk już teraz.

Tak więc o mi, Alok, Khalid, Melo Radio, 15 minut po 13, poszkęcamy tempo. 19 dzień czerwca, piątek, ladies and gentlemen, według kalendarza świąt nietypowych to dzień leniwych spacerów. Ja was do tego zachęcam, bo wiem, że po całym tygodniu, który był szarówą totalną, to naprawdę fajnie byłoby ruszyć 4 litery i coś porobić. I właśnie takie leniwe spacery, one są mega zdrowe, biorąc pod uwagę, że jeszcze można ze sobą kogoś zabrać. I może to być na przykład fajna randka. No ale przede wszystkim głowa odpoczywa, fizycznie też odpoczywacie. Zróbcie coś dla siebie i skorzystajcie, bo pogoda naprawdę zacna. A teraz Bryska i Lato po całym mnie w remiksie Mendiego. Idealnie się składa.

0: Mam wrażenie, że oni sobie nie zdają nawet sprawy, jak bardzo pozytywną muzę tworzą i jak ona zaraża do tańca. Dybał za Magnetic w Meloradio, a dzisiaj premierowo graliśmy ich nowość pod tytułem I Wanna. I nie chodzi o Wanna i Webera, ale jeżeli chodzi o I Wanna tak całkiem serio już, to wyślę sobie, że ta piosenka będzie dzisiaj w 30 Meloradia i jeżeli wam się będzie podobała, no to wiecie, no będzie można na nią głosować i to już za uno momento tak naprawdę, więc warto, bo numer naprawdę świetny. A w tej godzinie jeszcze Party Rock Anthem, no bo mamy piątek, LMFAO, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, Agacji i na CCC.eu.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 90,5.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Jest piątek i trochę mi odbija. Minut do godziny 14. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, ale to bardzo ważna. Za co cenimy życie?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
0: A ja cenię fakt, że możecie z Meloradiem śmignąć na Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać do Belgii. Dajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie razem, albo jakiś filmik. No i dzięki temu jest duża szansa, że wygracie. Później odbierzecie telefon i zobaczycie Davida Guetta na żywo.

0: i tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jego ta piosenka powstała w Stanach Zjednoczonych albo w UK, nazywałaby się Want More. Fukacz, Lewka, Enklawa.
1: Wow, umiesz angielski.
0: Yeah. Mikołajowi trzeba mikrofon podnieść.
2: Czemu zawsze obniżasz ten hebel?
0: To nie ja, tylko taki jest preset stołu ustawiony od rana.
1: Oj, oj. No.
0: To nie moja wina.
2: Dobra, Bartek.
0: Popraw nam konsoletę. Siema, dzieciaki, to u was.
1: Słońce, gorąco, no. Naprawdę jest świetnie.
0: Ja też się jaram. Wiecie, że jutro ma być 32 stopnie?
1: Ja idę na plażę.
2: Super.
0: Mikołaj się

0: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej

0: cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: O reklamie. Melo Radio Śląsk.
4: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Ustawa ujawniająca zarobki lekarzy przyjęta przez Sejm. Informacje o pełnych dochodach medyków będą mogły być pozyskiwane na podstawie ich numerów PESEL. Pierścień Zygmunta Starego jest już w Polsce. Został zwrócony przez Niemcy. Zniknął w czasie II wojny światowej i znalazł się w zbiorach jednego z niemieckich muzeów, mówi profesor Ewa Letkiewicz.
7: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice.
6: Pierścień będzie można przez tydzień oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. No i jeszcze odkrycie polskich naukowców. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko.
2: Co jest, Iga? Jakaś taka roztrzepana dzisiaj jesteś chyba.
1: Nie jestem roztrzepana. Może troszkę. Po prostu wcześniej wstałam, okej? Okay? Nie oceniamy.
2: No to pora na kawusie, chyba najwyższy czas.
1: To jest dobry początek dnia, chociaż wiem, że dla wielu ludzi to jest środek dnia, więc teraz jest mi głupio, że
2: ja
1: to powiedziałam.
2: Ja tam wstałam 3 godziny temu, także dla mnie to jeszcze rano.
1: Ale na pewno już wiesz, co się wydarzy z Robertem Lewandowskim.
2: No, na 99%
1: wow,
2: już wiemy.
1: Przebieram nóżkami i o tym powiemy za chwilę.

0: ciasto.
1: A mnie wciągnęło ciasto wczoraj.
0: U Roxany. Mhm. Mm. Dobre było?
1: Było pyszne, to z okazji premiery i płyty Błękit.
0: A Błękit to chyba nawet jest w herbie Chicago Fire, powiem ci, jeżeli się nie mylę.
1: Ja wiem, co to jest Chicago Fire, ja wiem.
0: O, no słucham.
1: Ja wiem, to jest reprezentacja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie.
1: Chciałam
0: to jest
1: dobrze.
0: Taki klub w Stanach Zjednoczonych.
1: Byłam blisko.
0: No i od kilku godzin wśród ludzi związanych z tym klubem krąży informacja, że w poniedziałek, 22 czerwca, ogłoszą podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim.
1: Nie, z Robertem Lewandowskim.
0: Roberto Lewandowski.
1: Roberto Lewandowski, Anna Lewandowska?
0: Yes.

0: tsunami, jest tak gorąco, że jakby tak woda na mnie chlapnęła, to byłabym szczęśliwa.
1: Masz rację, no. Taka kurtyna wodna by nam się przydała przy wejściu do studia.
0: Wow! Tylko mi z mokrego podkoszulka.
1: Dywan by się zmoczył.
0: A trudno, lepiej dywan, no nieważne. W każdym razie jest, słuchajcie, nowa drama w internecie, ale taka drama na potęgę i dotyczy Bagiego.
1: Tak, ale ta drama nawet może wyjść poza internet i to jest chyba najgorsze dla niego. Bagi miał taki pomysł, żeby odpalić nowy format, Farma Bagiego, gdzie tam influencerzy sobie pracują na farmie.
0: A on to prowadzi.
1: No i Polsat się oburzył, bo Polsat ma podobny program już od 2022, jeżeli się nie mylę, który nazywa się po prostu Farma. No i tam powiedzieli, że to jest zbyt zbliżone do ich formatu i że jakieś tam materiały zostały użyte i generalnie im się to nie spodobało i wszystko zniknęło z internetu.
0: I Bug jest troszeczkę zirytowany.
1: Tak, będą próbować dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast może po prostu lepiej wymyślić sobie jakiś inny format.
0: No to słucham pana dyrektora.
1: No co ci influencerzy mogliby robić? Na przykład taki program,
0: tak,
1: że oni się zatrudniają do normalnej pracy i muszą przeżyć miesiąc za najniższą krajową.
0: Ciężkie.
1: I jeszcze muszą sobie wynająć mieszkanie do tego.
0: To jest bardzo trudne, a płaciłbyś w macie czy w czym?
1: No nie, no w PLN-ach. To, wiesz, by im zabierał wszystkie pieniądze z konta, jakie mają, i powiedział, słuchajcie, do roboty.
0: Przecież oni by nie przeżyli dnia.
1: No właśnie, czy to by nie było fascynujące do oglądania? Bagi, zastanów się nad tym.
0: Ale my bierzemy 60%, bo to nasz pomysł.

0: Ujel, moving to Ujel.
1: Ujel. Ulala.
0: Mon Dieu, zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: Jak jest Kołobrzeg po francusku?
0: Kołobzeg?
2: Kołobzeg. No brzmi seksownie.
0: Brzmi seksownie, Sunrise jest seksowny. Wbijajcie, słuchajcie Meloradia, bo my wam dajemy bilety.
2: A dzisiaj Sunrise on air po 21:00.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
5: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
9: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/czeladź.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Snoop Dogg, Flip It w Mellow Radio. Powstał ranking najcenniejsze kobiece marki osobiste w Polsce z tego roku.
1: No i chyba nie ma tutaj dużego zaskoczenia, jest, że numerem jeden jest Iga Świątek.
0: To nie jest zaskoczenie, ale numer dwa jest dla mnie zaskoczeniem. Tak. Mówię serio, z całym szacunkiem
1: Justyna
0: do pani
1: Justyna Styczkowska. Hmm? 288 milionów złotych. Na tyle jest wyceniana jej marka osobista.
0: I Doda zamyka to podium.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: nie
1: tak,
0: jestem
1: tak.
0: zaskoczona.
1: Anna Lewandowska dopiero na miejscu dziewiątym.
0: A bez Roberta na którym by była?
1: Na żadnym pewnie.
0: A jeżeli wy chcecie poczuć się trochę bogatsi, to wbijajcie nam radio.pl, szybka kasa.

0: Ale u nas jest podkręcone tempo. Alabama ten w Melo Radio. Mikołaj, zapraszam cię do Hiszpanii.
1: No i co tam będziemy robić, jak tam już nie będzie Roberta?
2: Smażyć się będziecie.
0: Dziękuję, no Ula.
1: Ale bez Roberta, to co to za smażing? Co to za plażing?
2: No w newsach będzie o Hiszpanii i o temperaturze.
3: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Marian?
12: Mm?
11: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów.
2: Lekarz milioner oddał szpitalowi ponad 500 000 zł, a w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi Warmii i Mazur. Na niebie pojawią się też śmigłowce, bo od jutra do poniedziałku trwać będą ćwiczenia taktyczne. Na koniec Hiszpania, która przygotowuje się do pierwszej fali upałów. W ten weekend na termometrach miejscami może być nawet ponad 40 stopni.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchajcie, Free Fightu, mamy godzinę 15 i sypniemy wam gotówką.
0: Będzie hajs do wzięcia.
1: Ale nie dla ciebie, nie dla mnie.
0: Nie.
1: Ale dla naszych słuchaczy.

0: Jest to The Business. A się business. Zrobiło bogato w Meloradiu. Przeglądałam dzisiaj rano internet i trafiłam na bardzo ciekawe dane. Otóż naukowcy twierdzą, że mężczyźni, którzy umawiają się z kobietą plus size, są dużo bardziej zadowoleni z takiego związku.
1: Chciałbym zobaczyć tych naukowców. Bo to jest trochę tak, jak ja bym napisał badanie, że grubi i brzydcy mężczyźni sprawiają 10 razy większą przyjemność w łóżku.
0: A widziałam też takie badania. Naprawdę.
1: Bo już napisałem.
0: A daj przeczytać. Talk to you. Na te, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.

0: lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Mimo tego, że jestem brzydki, to dzięki, fajnie, fajnie.
0: Nie,
1: bo to o mnie
0: tak
1: chodziło, o mnie chodziło. Tam już niektórzy usłyszeli, co chcieli.
0: Ty masz piękną duszę.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
1: To była najmilsza obelga, jaką kiedykolwiek usłyszałem.
0: Mikołaj, ja kocham twoją duszę po prostu. Dzwonimy do Kasi. A propos pięknych rzeczy, jakimi są pieniądze. Iga, Mikołaj, Meloradio, siemanko.
1: Siema.
3: Siemanko.
0: Kasia, jak tam twój humor dzisiejszy?
3: Bardzo dobrze.
0: I co porabiasz?
3: Właśnie odbieram córkę z przedszkola.
0: Aha, super.
3: No i tak naprawdę, no, zapowiada się bardzo piękny piękny dzień.
0: Upalny.
1: I ciepły, no
3: upalny,
1: właśnie.
3: Dokładnie.
1: Kasia, byłaś na meloradio.pl, powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
3: Tak, szybka kasa potrzebna mi jest na duży basen, ponieważ remontują mi chłopacy, robią licząc elewację. No i tak myślę, że jak skończą, no to fajnie by było się schłodzić, zdjąć bluzeczkę, spodnie i się wykąpać. A ja bym chociaż popatrzyła.
0: A żeby ci panowie się wykąpali po robocie, tak?
1: Mąż będzie super zadowolony, jak wróci.
3: Mąż, do późna pracuje. A jeśli będzie chciał, to będzie może też do niej dołączyć.
1: O tak! A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super! Dzięki wam bardzo!
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A może my, Mikołaj, tutaj taki basen postawimy w studiu?
1: No dobrze, tylko będziemy musieli tak kilku chłopaków jeszcze załatwić.
0: A ja nie mogę się pokąpać w tym basenie?
1: No, ale myślałem, że chcesz patrzeć.
0: Nie, ja chcę pływać. Meloradio.pl, tam się zgłaszajcie po szybką kasę.

0: Czy to nie Coldplay?
1: Tak brzmi, też chciałam to powiedzieć. Ale to ogólnie Robin Schulz jak coś.
0: I Better Times, tak nazywa się ten numer.
1: Istnieje Polak, który nie ma ani jednego hejtu w internecie.
0: Dosłownie, chyba wszyscy uniwersalnie go kochają, albo przynajmniej są wobec niego neutralni.
1: Chodzi oczywiście o...
0: Roberta Makłowicza. Pan Robert został uhonorowany.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ależ to jest arcypiękne i o tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
5: Szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Castorama.
13: Teoria.
14: I praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
14: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me. Nie doceniasz mnie w ogóle.
1: Doceniam cię.
0: Nie tak bardzo jak Roberta Makłowicza.
1: No tak, ale Robert Makłowicz został też doceniony przez rząd Chorwacji.
0: Wow, bo on tam ma chatę, nie wiem czy wiesz.
1: No i też generalnie promuje i dystrybuuje kulturę chorwacką i właśnie za to dostał odznaczenie Order Chorwackiej Plecionki.
0: Ja mam pytanie. Ta kultura to chodzi o czerwony napój?
1: No też, ale nie tylko. Bardzo mi się spodobało to, co pan Robert zresztą powiedział, tak? Że już ma odznaczenie austriackie, ma chorwackie, tak? Dostał węgierskie, więc Austro-Węgry niemal w komplecie. No to niech podbija świat!

0: Mikołaja ulubiona piosenka Run, Run River. Tak podkręcamy tempo i zapraszamy na mundial.
1: Tak. Yeah. Będzie o mundialu w newsach, bo są kontrowersje wokół mundialu. Nie wiem, czy Mikołaj wie.
2: No jest sporo kontrowersji. Także nie wiem, o którą chodzi konkretnie teraz.
1: No to za chwilę się to...
3: A już o 16 zagramy!
2: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
3: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Tu jest.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1.

0: na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Indy Silesian Sky, tak nazywają się organizowane już po raz szósty zawody balonowe. Wystartowały wczoraj w Pszczynie, zakończą się jutro w Tychach, a tymczasem warto obserwować niebo, także nocą, bo zawody w ciągu dnia, w ciągu nocy, taka kulminacja dziś wieczorem o 21.30 w Pszczynie, a potem w sobotę to samo o 21.30 w Parku Solidarności, czyli obok popularnej żyrafy. Oczywiście oprócz balonów, także inna atrakcje, muzyka na przykład. Przypominamy o Nocy Świętojańskiej, która tuż w Chorzowskim Skansenie, okazja, żeby na przykład wziąć udział w warsztatach wyplatania wianków. Będzie oczywiście też ognisko i wszystko to, co musi być w Noc Świętojańską. Na Noc Świętojańską już dziś zapraszają Gliwice.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła i teraz giełda miejsc, gdzie mogłaby powstać.

0: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
0: Koszty postawienia stałej bazy wojsk USA w Polsce to nawet kilkanaście miliardów złotych. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Wszedł w życie dziś po południu. Na koniec jeszcze mundial i kontrowersje wokół przerw w meczach na nawodnienie. W tym czasie zawodnicy mogą się schłodzić i napić wody. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że to zakłóca płynność gry.
2: Sponsorem programu producent wody mielnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Gdy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadę.
4: Co za fantastyczne przysłowie.
3: Słuchajcie Freak Fightu i o lemoniadzie będzie jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj. Siemanko.

0: A to bolo, v tego pana usłyszymy i na Tomorrowlandzie, i na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wiesz, czego bym się napiła?
1: Lemoniady?
0: Mhm.
1: No to możemy pójść znaleźć jakiegoś dzieciaka, co może chce sobie dorobić, a potem go zgłosimy na Straż Miejską
0: Gówniarza. Nie wolno, on uczciwie zarabia pieniądze.
1: No właśnie, w Bogatyni właśnie chłopak, obrotny zresztą, no, tak? Postawił sobie dzbanek i sprzedawał. No i
0: świetne.
1: Ktoś go dosłownie sprzedał na Straż Miejską,
0: nieładnie,
1: która przyjechała na miejsce i poradziła sobie z tym problemem tak, że kupiła od niego wszystko.
0: I to się nazywa pomocna służba.
1: Tak, a temu, co zgłaszał, mam nadzieję, że ktoś nasika do herbaty.
0: Tak, brutalnie.

0: Disney, Kizo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Aha, i to była kropka. Podkręcamy tempo i przenosimy się na mundial, ponieważ tam już pomijam kontrowersje dookoła piłki, dookoła stadionów. Porozmawiamy o zwierzętach.
0: O!
1: Ponieważ każdy mundial i każdy turniej ma jakąś swoją taką maskotkę. No i oczywiście kraje gospodarzy też mają. Jest łoś, który symbolizuje Kanadę. Jest jaguar, który reprezentuje Meksyk. I jest bielik amerykański, czyli ten orzeł ich oczywiście, który reprezentuje Stany Zjednoczone. Ale jest też nieoficjalna maskotka.
0: Jaka?
1: Która chodzi sobie po ulicach Meksyku i jest to kaczor Merlin.
0: A ma jakąś taką koszulkę?
1: No właśnie, specjalnie właściciele mu założyli taką małą koszuleczkę Meksyku i nawet skarpetki, żeby mu się łapy, znaczy tam te płetwy nie poparzyły na bruku.
0: Jakie to słodkie.
1: Fajny kaczor taki, kaczor Merlin. A jakby nazwali go Donald, to by chodził w koszulce Lechii Gdańsk.
0: Ha! Dlaczego?
1: No bo Donald, Tusk, kibic, Lechii Gdańsk.
0: Naprawdę?
1: Kaczor Donald, no, Jezus Maria.
0: Ważne, że wiem, co to spalony. Nie, dobra. Jednak nie.

0: Bledka i jej tańcz, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie w Meloradiu. Czy to jest ten moment, abym zagrała słynne intro? Aha, no tak, nie masz mikrofonu włączonego w ogóle.
1: Poproszę o drugi, o, dziękuję.
0: O, wow. Mamy specjalny news, bo jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Słuchamy cię, Mikołaju.
1: Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę kolejnego sezonu. To będzie Helena Englert.
0: Wow.
1: Gościliśmy ją tutaj, więc na pewno wygra.
0: Myślisz?
1: No pewnie. No Kędzior jakby nie zrezygnował, to by wygrał.
0: Bez kitu, my jesteśmy po prostu mistrzami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. Trzy dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
13: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Nasi słuchacze będą się bawić do tego kawałka na Tomorrowland w Belgii. To perfekt, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Coraz bliżej do lipca, to oznacza, że coraz bliżej do najlepszego przeżycia na całym świecie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i teraz będzie działa się magia, bo wysyłamy was na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Roberta.
0: Robert ma proste zadanie, musi odebrać od nas telefon, ma 5 sygnałów na to, trzymamy kciuki. Roberto, proszę.
4: Halo, halo.
0: Cześć Robert, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Cześć.
0: Robert, lubisz przebieranki?
4: Uwielbiam.
0: Naprawdę?
4: Ja mam dużą wyobraźnię i wiele się mogę poprzebierać.
0: To chyba trzeba to sprawdzić.
4: Jak najbardziej, jestem otwarty na takie sprawdzanie.
3: A jakiś taki najdziwniejszy strój, który przywdziałeś?
4: Najdziwniejszy, no ja mam taki swój strój, który w tym roku wprowadziłem. Jest to LEDowy strój, który naprawdę, jak ktoś mnie widzi, nikt nie przychodzi obojętnie.
0: Wow.
4: Człowiek LEDy.
0: Wow.
3: No to na imprezach musisz furorę robić.
0: Twój kumpel.
4: Jak najbardziej.
0: Wojtek też lubi takie przybieranki?
4: Tak, Wojtek też, jak byliśmy na jednym z festiwali, też się przebraliśmy w takie różne, które naprawdę ludzie przychodzili sobie zdjęcia robić normalnie z nami.
3: No to super. Z Wojtkiem chcesz pojechać na Tomorrowland. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Wojtka, a ty, Robert, zapytasz go, dokąd on idzie i gdzie on idzie. A jeżeli powie, że nie idzie w Melo, to spróbuj go tam naprostować odrobinę.
4: Okej, działajmy.
0: Dzwonimy do twojego kumpla Wojtka, my się wyciszamy.
4: Dobra.
0: Wojtek.
5: Halo.
4: Cześć Wojtek.
5: Czy ty wiesz,
4: ja mam cię po prostu poinformować, że idziemy w Melo. Wiesz, gdzie idziemy?
5: Gdzie?
4: No powiedz to, hasło.
5: Idziemy w Melo. No to idziemy w Melo w takim razie.
4: Jak najbardziej.
3: Panowie, niestety mam złą informację. Nie idziecie w Melo, tylko jedziecie w Melo.
4: Jedzie.
3: Robert i Wojciech, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Ale zajebiście. Ja już idę się pakować.
4: Ja już jestem gotowy.
5: Z metra wychodzę.
0: Porządnie, chłopaki, bo zabieramy was z ekipą Meloradia, naszym melobusem. Prosto do boom.
5: Mogę prowadzić?
0: Nie można, ale będę tam razem z wami.
3: Ale będziecie mieli co robić. Mamy dla was przygotowane też Tomorrow Paki, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i 2 tomy książki Tomorrowland.
4: Piękna sprawa, ubieramy wszystko. Ja jestem teraz przy warszawskiej Syrence, tu się wydzieram, ludzie się na mnie patrzą, ale o to chodzi.
5: Ja zaraz będę.
0: Zestaw kosmetyków też u was chłopcy lądują.
4: Piękna sprawa, dziękujemy bardzo, ja też.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: Fast Car Superstars z Christian Marci i Reverend House.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
11: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.

0: WW.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tako! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
5: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Co jest grane na Śląsku?
5: Aleksandra Brudziak, zapraszam w niedzielę w Parku Śląskim o godzinie 11:00 Międzynarodowy Dzień Jogi i zajęcia. Wspólna praktyka w wyjątkowym otoczeniu ogrodu japońskiego. To ma być okazja, żeby się na chwilę zatrzymać, odbodźcować, zrelaksować. Każdy, kto ma ochotę, może zabrać ze sobą matę, wygodny strój i obowiązkowo dobry nastrój. Wstęp jest wolny, godzina 11:00. Park Śląski, ogród japoński. A wcześniej na terenie Parku Śląskiego, a konkretnie w Chorzowskim Skansenie, odbędzie się Noc Świętojańska. Będzie można przypomnieć sobie, poznać dawne zwyczaje i oczywiście świetnie się bawić. Noc Świętojańska w Gliwicach już się rozpoczęła. W palmiarni miejskiej zwiedzanie, poszukiwanie kwiatu paproci. Na to wydarzenie będzie kilka wejść, obowiązują zapisy.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
6: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
7: Ula Harciarek, on the mic.
8: Na początek o utrudnieniach na kolei. Wstrzymano ruch na części trasy Poznań-Berlin między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Obniżyła się sieć trakcyjna. Chwilę grozy na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał lądować awaryjnie. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Na koniec Poznań, gdzie zjeżdżają fani fantastyki, bo ruszył festiwal Pyrkon. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są już tłumy.
9: Ja na przykład jestem giga fanką Gwiezdnych Wojen.
10: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Kostiumy, jakieś takie aranżacje, jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
8: Pyrkon potrwa do niedzieli.

0: Polska.
1: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy 17 i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
2: Będziemy mieli do was bardzo ważne pytanie.
1: Chyba najważniejsze tego tygodnia.
2: Zdecydowanie.
1: Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Jak romantycznie Florida Sea Wild One. I zostajemy w takim romantycznym klimacie.
1: No chyba, że nas czymś zaskoczycie, ponieważ mamy do was pytanie. Pytanie, które brzmi, co można powiedzieć i w piątek, i w sypialni.
0: Czekamy na wasze wiadomości, najlepiej głosowe. Głosówki wysyłacie przez maloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni?
1: Cały tydzień na to czekałem.
0: Wow, ty ogierze, ty! Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na meloradio.pl. Takie piątkowe, sympatyczne pytanie. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni? Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz Meloradio.

0: Melo Radio. Jest piątek, to mamy ochotę na coś szalonego. Mhm. I dlatego zadaliśmy wam pytanie, co można robić w piątek?
1: I w sypialni. Mhm. Janusz napisał.
0: Janusz napisał i nie wiem, jak to rozumieć. Jeszcze chwila i skończymy.
1: No, że pracę skończymy.
0: Ale Aneta napisała, to będzie dobry wieczór.
1: No to w takim razie plany są.
0: Plany
1: gratulujemy.
0: Są.
1: Jeżeli nie macie natomiast planów na dzisiejszy wieczór, no to możecie popłynąć w Melo. Słuchajcie, na barkę. Za chwilę tam się rozpoczyna 30 Melo Radia, za niecałą godzinę. I cały program będzie nadawany właśnie stamtąd.
0: Ja po programie biegnę tam bardzo szybko, nawet nałożyłam sportowy strój dzisiaj.
1: To prawda. Ja akurat będę realizował tutaj, więc nie popłynę, ale jeszcze będzie okazja, no bo to nie jeden
0: Oczywiście.
1: Raz.
0: Oczywiście. I co najważniejsze, tam jest wejście za darmo.
1: O tak. A za darmo, to wiadomo, uczciwa cena.
0: Piękna sprawa, a jeżeli chcecie się podzielić właśnie z nami waszymi przemyśleniami, co można robić w piątek i w sypialni, to dajcie znać.
1: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja lubię ten kawałek Dive Into Me, Alok Khalid w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Sprawdzamy, co można powiedzieć w piątek i w sypialni. Renata napisała tak. Nie spodziewałam się, że potrwa to tak długo.
1: Skąd ja to znam?
0: Ale jest to też wiadomość od innej słuchaczki. Uf, udało się dociągnąć do końca.
1: No nieźle.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
13: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Po reklamie.

0: Switch Disco w Mellow Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A skoro mowa o znajdywaniu właśnie, to trafiłem na taki nagłówek, że facet w Holandii na śmietniku znalazł egipską tabliczkę z ponad tysiącletnią klątwą.
0: Klątwą.
1: Szczerze mówiąc, nie przeżyłby chyba w żadnym horrorze, bo ja się naoglądałem i wiem, że w takiej sytuacji zostawiamy taką tabliczkę tam, gdzie ją znaleźliśmy i natychmiastowo zmieniamy miejsce zamieszkania.
0: On to wziął na chatę?
1: Tak, no powiadomił w ogóle archeologów, jeszcze lepiej.
0: No
1: bo
0: nie.
1: To zawsze się kończy dobrze, prawda, jak się klątwy bada.
0: Musimy teraz sprawdzać, czy wszystko spoko u niego.
1: No zobaczymy, co się będzie działo w Holandii w nadchodzących dniach.
0: Najwyżej będzie nowy film w kinach.
1: Może jakaś plaga, nie? Coś takiego. Szarańcza czy coś.
0: Gips, peasant for money.

0: Radiu robi się naprawdę gorąco.
1: No to płyniemy w takim razie.
2: Alek, płyniemy? No jest gorąco. Płyniemy, oczywiście, że płyniemy. Słuchajcie, to jest specjalny program, się zaraz rozpocznie na antenie Meloradia. Płyniemy sobie w Melo, jesteśmy na barce nad warszawską Wisłą i gorąco was tutaj wszystkich zapraszamy.
0: Wow, to ja może dołączę do ciebie szybciutko.
2: O, to ja zapraszam, ale zaraz, bo musimy sobie rozpocząć jeszcze 30 Meloradia, tak?
0: No a jak?
1: Oczywiście.

0: Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13.

0: Promet, Indiana. Górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 18, czas na newsy Meloradia, Ula Harciard.
2: Od jutra ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6,61, a diesla 6,12. Tropikalne upały przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Dodatkowo w zachodniej części kraju możliwe są burze i grad. No, w taką pogodę pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, szczególnie jeśli planujecie trening na powietrzu, mówi dr Paweł Banaś.
3: Tutaj u osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3-3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej.
2: Jeśli do tej pory nie ćwiczyliśmy, lepiej nie zaczynać w czasie upałów.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Czy my jesteśmy na antenie?
4: No pewnie!
1: Wow. O, udało się, słuchajcie. To jest 30 Meloradia prosto z nadwarszawskiej Wisły. Jesteśmy na barce, tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy będzie się działo dzisiejszego wieczora i w sumie dzisiejszej nocy, ale wszystkim dzieje się to, że odliczamy 30 Meloradia i robimy to wspólnie razem z wami, więc kto chce, niech wbija.
4: No można powiedzieć, że na takich radiowych falach jesteś.
5: Wow,
1: panie prezenterze!
4: No dziękuję.

0: Słyszę, żarcik. Dobrze, że jest tu dużo wody, będę miał czym popić.
1: No to co,
0: lecimy? Zaczynamy, no to ja może powiem miejsce 30.
1: Dawaj.
0: Lecimy, słuchajcie, na 30. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. To 29 teraz.
1: To ja powiem, że to Moonlight i Fordo Alabama 10.
0: Oh yeah.
2: Sympatyczny kawałek.
0: Tak, nowość w ogóle.
2: Wow.
0: To 28, Iga, może ty? Ależ to. Dobrze, no to trzy miejsca mamy już z głowy. Czas na kolejne miejsce, 27. Tutaj Meduza, który wystąpi, uwaga, gdzie? W sumie grupa Meduza, która wystąpi gdzie, kochani? Na Sunrise
2: Festival!
0: Dokładnie tak! 27. Pychu, siemano, to jest 30 Meloradia. 30.

Thomas Gray i Rumors. To miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia ze specjalnego miejsca, no bo odpalamy cykl naszych imprez Płynę w Melo i bardzo gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbijali na warszawską barkę Kaskada, żebyście bawili się razem z nami, no i być może razem ze mną odliczyli, które się z miejsce z 30 Meloradia, co właśnie teraz czynimy. 25 za nami, no i teraz czas na to, co pojawi się oczko wyżej. No i zerkam tutaj sobie na moją papierową listę. Miejsce 24 w tym tygodniu, to oznacza, że muszę sobie przewinąć kartkę. O, i bardzo proszę. Już widzę, że to jest jedna z naszych nowości. Jest to numer, który ja bym powiedział, że jest takim trochę polskim hymnem mundialu. No bo ja czuję się tak, jakbym słuchał po prostu piosenki na dobrą imprezę taką sportową. Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski. Hard to be humble, nowość w 30 Meloradia. I to już teraz gramy na 24.

0: Modelki, to lubię cię jak lato, miejsce 22, wysłuchacie 30 Meloradia. Delikatny spadek modelki zaliczyła, ale lato się nie kończy, nie spada, tylko wchodzi do nas i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby w lato się dobrze bawić, a my płyniemy w Melo z naszym nowym cyklem imprez. Zapraszamy was nad warszawską Wisłę, a ekipa już tutaj jest. Siemano, panowie.
1: Siemanko.
0: No cześć, jak macie na imiona?
2: Tymon.
3: Łukasz.
4: Michał.
0: No i mamy już trójkę chłopaków, którzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Słuchajcie, czy wy już wakacje zaczęliście, czy to jeszcze przed wami?
3: No, zaczęliśmy.
0: A, no dobrze, to jakie plany wakacyjne? Co będziecie robić? Oprócz tego, czego nie możecie powiedzieć przed 22 na antenie?
1: Pracujemy.
3: Praca.
0: To,
3: Praca i wypoczynek.
0: Tak, i dobre melo, tak?
3: Tak jest.
0: No, mam taką nadzieję. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli zapowiedzieć razem ze mną to, co poleci za moment na antenie? Ale tutaj tego nie przeczytacie, ja wam będę musiał powiedzieć. Ale to za chwilę, bo mamy jeszcze garść prezentów dla was, no bo jak płyniemy w melo...
1: Oho, dzięki!
0: Tak, żebyście bezpiecznie bawili się w te wakacje. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na Instagramie Meloradia już za moment, a teraz zapowiemy... Panowie, powiedzcie, że to nowość i że to grupa Webauza. Co wy na to?
3: No to uwaga, teraz puszczamy nowość, grupa Webauza.
0: Oh yeah. No i gramy ich najnowszy numer, już teraz to jest 30 Meloradia.

0: i Ben w Meloradiu. Halo nam mówi, ja wam też mówię halo, siemano, Pychu z tej strony, słuchacie Meloradia. Jesteśmy prosto z nad warszawskiej Wisły, z Barki Kaskada. Zapraszamy was na nią bardzo gorąco i serdecznie, no bo tu płyniemy w Melo razem z wami. No i odliczamy tych 30 najgorętszych numerów w całej Polsce. No a i Ben, no to raczej nie jest gość, który za bardzo lubi swoje social media, no bo ostatni post wstawił na nich 21 maja, ale za to nie byle jaki, no bo zatizował na nim numer, nowy numer od Ibena, którego możecie posłuchać, ale myczek jest jeden, musicie do niego wysłać DM-a. Więc może warto spróbować. A za chwilę miejsce 19, lecimy dalej z 30 Meloradia.
1: Meloradio! Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca. Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
19: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Correcto.

Ten beat poznamy wszędzie, to Illenium, a razem z nim Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio, a nie wiem czy wiecie, Ellie Goulding w ogóle bardzo lubi TikToka i ostatnio pochwaliła się na nim, że ogląda swoje memy, nie swoje, tylko o niej memy w roli głównej, więc możecie to zobaczyć, jest to całkiem zabawne, a teraz czas na coś totalnie serio, czyli zupełną nowość na antenie Meloradia, no i numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów, jest to kawałek, który w oryginale robi niesamowitą furorę na TikToku, w swoich paluszkach ma go Lumix, trochę je pomaczył w tym numerze, no i tak oto wyszło Self-Aware w zupełnie nowej wersji, mocno przyspieszonej, więc gramy i ten numer trafia do propozycji, do 30 Melo.

prawdziwy ogień. Shimza i Fire Fire. To jest miejsce 17. Wysłuchacie 30 Meloradia. No i ogień też będzie tutaj, bo my jesteśmy na warszawskiej Barce Kaskada i bawimy się tutaj, płyniemy w Melo i wy też możecie płynąć razem z nami, no bo tu będzie prawdziwy odlot, wręcz bym powiedział, jak już tak jesteśmy przy środkach komunikacji. Będą DJ sety, będzie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No jest przede wszystkim gorąco, więc nie ma co siedzieć w domu. Trzeba tutaj przyjść i bawić się razem z nami. No i też możecie przyjść, podbić tutaj do mnie, no i zapowiedzieć jakiś numer z 30 Meloradia. Czemu nie? Gorąco do tego zachęcam, no a ja teraz sam zapowiem miejsce 16, a tutaj gość, który z Francji pochodzi, no i ma swój kanał nadawczy na Instagramie. Swoją drogą my też mamy Elo to Melo, bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wbili. Możecie też wbić do Boba Sinclaira, no bo tam możecie między innymi zobaczyć merch, jaki on ma. Jest trochę basic, ale bardzo fajny zestawik, to trzeba przyznać. Wchodźcie na jego kanał nadawczy i sobie to obczajcie. A teraz obczajcie miejsce 16, to Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.

0: 15.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, jest naprawdę wiele plusów siedzenia sobie w tym momencie nad Wisłą. Można sobie, o, rozłożyć nogi tak pięknie, można sobie pochillować ze znajomymi, można też odliczać razem z nami 30 najgorętszych numerów w tym tygodniu w Polsce, no bo to jest 30 Meloradia, Ale Farben i Irene Miller. Buddy, tak, to już za nami, Ale Farben to w ogóle niezły gość. Nie dość, że robi muzę, to też robi kulinaria, a niezłą gościową jest też Iga Dudziuk, która do nas dotarła. Siemanko.
1: Siemanko, przybiegłam, dosłownie.
0: To był jogging.
1: To był jogging, bo mam na sobie spodenki. Kto chce zobaczyć, wbija na barkę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, jak chcecie zobaczyć spodenki Igi Dudziuk. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Wbijajcie na barkę tutaj do nas. Jak tutaj dotrzeć? Znajdziecie to wszystko na Instagramie Meloradia. Zrobiliśmy razem z Monią.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ładny pościg.
1: Bardzo ładne.
0: Tak, zapraszamy, żebyście go obejrzeli razem z nami. Jest tutaj ekipa Meloradia. Płyniemy w Melo, bardzo dobrze. I zaraz płyniemy dalej z 30 Meloradia. Będzie miejsce 13.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

0: reklama.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
6: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Radio Śląsk.
1: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Jest Kamelo Radio.
3: Odliczamy wasze ulubione numery.
4: Sorry, papi.
5: Ale ty jeszcze nie zapowiadaj tego, co poleci, spokojnie. My dopiero odpalamy 19, Iga. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, która jest tak dynamiczna, że nawet wyszła ze studia. Jesteśmy na warszawskich bulwarach przy Barce Kaskada, gdzie dzisiaj będziemy kręcić dobre melo. No i spotkaliśmy grupę pięknych pań. Dzień dobry.
4: Cześć.
5: No cześć. Jak macie na imiona? Pochwalcie się.
6: Kasia.
4: Paula.
5: Pochwalcie się przed milionami słuchaczy, kiedyś był taki słynny tekst. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Bo my tak sprawdzamy sobie tutaj.
4: No tak naprawdę dobrze, żeby też dzisiaj, bo rezerwowane były wczoraj. Kreta w tym roku.
5: O, to bardzo fajnie. Iga, wybieramy się?
7: Wybieramy się. Możemy się spakować z tobą do walizki.
5: Tak, macie jakieś dwa miejsca last minute?
4: No pewnie, że tak. No.

0: No to cudownie, tylko ja do bagażu nawet rejestrowanego nie wejdę, bo waga by przekroczyła 5 razy. Słuchajcie, odpalamy 30 Meloradia. Chcecie razem z nami zapowiedzieć miejsce 13 może?
1: No pewnie, że tak.
0: Macie taką okazję jedną na milion. Słuchajcie, to ja wam pokazuję taką karteczkę. Tu i tu. Sorry Papi się nazywa numer, więc możecie powiedzieć, że teraz na miejscu 13 w 30 Meloradia Sorry Papi.
1: No dobrze, to teraz w 30 dobrego Meloradia Sorry Papi.
0: Tak jest, topiki Becky G, Becky G, która zostanie jurorką w The Voice Kids, edycji hiszpańskiej, też byśmy chcieli.
1: Espanol.
0: No poczekaj, z dziewczynami lecimy na Kretę, z Becky G do The Voice Kids, a my na barkę teraz.
1: Szybko biegniemy.
0: To jest naprawdę dynamiczna lista hitów, tu pychu, siemano.

Diving to Me, Alok i Khalid. To miejsce 12 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a Alok nie próżnuje. On wyda nowy numer już za tydzień i to będzie kawałek z J-Lo, Everything's Fine się on będzie nazywał i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. A teraz czas na miejsce 11. Justin Bieber, Nicki Minaj, to Beauty and the Beast.

0: Bieber wystąpił na tej Coachelli, że ten numer wciąż jest z nami i powrócił. Baby, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo. Baby też fajnie, jakby powróciło. Fajnie by było. Tak powspominać stare czasy. Miejsce 11 w 30 Meloradia już za nami, a my cały czas jesteśmy na warszawskich bulwarach, na warszawskich schodkach. No i mam kolejną ekipę tutaj z nami. Dziewczyny, siemanko, jak macie na imiona? Pochwalcie się.
1: Hejka, jestem Zuzia.
2: Hejka, Weronika.
3: Hejka, Paula.
0: Zuzia, Weronika i Paula, słuchajcie, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszłyście? Tak sobie pochillować? No bo, no dobra, ja wiem, dlaczego tutaj przyszłyście. Pochwalcie się.
1: No tak, bo wszystkie żeśmy ostatnio się obroniły i tutaj
0: No pocieszcie się trochę, ej, no jak się obroniłyście.
1: No tak, oczywiście, jesteśmy wszystkie bardzo zadowolone.
0: A z czego się obroniłyście?
2: Z zarządzania.
0: No to gratulacje totalne. Słuchajcie, to po 21 będziecie mogły sobie świętować tam, o, ja wam pokazuję paluszkiem na barce naszej meloradiowej, bo będziemy tam kręcić dobre melo. Wbijacie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to proszę dzwonić do znajomych, przyjaciółek, do wszystkich, żeby wbijali, żeby byli razem z nami. No i słuchajcie, dziewczyny, no to skoro wy macie tyle powodów do świętowania, to poświętujmy razem. Dam wam do zapowiedzenia numer na antenie meloradia, co wy na to? Bo to jest zupełna nowość.
1: No, super.
0: No to poczekaj, ja ci tutaj już odpalam telefon i pokazuję, zapowiedź, co teraz się pojawi na antenie Meloradia, bo to jest świeżynka zupełna, wyszła dziś.
1: Dobra, więc jako następny numer usłyszą państwo, uwaga, Eli Oaks, Baby Doll.
4: Najlepszy drop nowych hitów w

0: How Does It Feel? To Dub Dogs, to miejsce 10. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, prosto z nadwarszawskiej Barki. Barki Kaskada, na którą was bardzo gorąco zapraszamy, no i zachęcamy, żebyście tutaj przyszli i przychodzicie też do nas, do naszego mobilnego studia Meloradia. Siemanko, jak masz na imię?
1: Cześć, hej, tu Milan, a wysłuchacie najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce, na którą możecie głosować, to już od 20. Odpalamy głosy, wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie na swoje ulubione kawałki. Wiadomo, jak piątek, też nowości, a nowości tych nie zabraknie dzisiaj. No, od 21 zaczynamy Sunrise On Air, czyli sunrise'owe brzmienia, a wy już z nami możecie jechać na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy podkręcać tempo w Kołobrzegu, to są 3 noce i tak właśnie dla was zagramy.
0: Dokładnie tak, będzie Sunrise On Air, a teraz czas na miejsce 9, to będzie Sad Girls. Pamiętasz, kto to wykonuje?
1: To Bibi Rexha i David Guetta.
0: No to lecimy, to jest 30 Melo.

0: Kurzel, Moving to the Sun na miejscu siódmym.
1: Oh yeah, to jest 30 Meloradia, prosto z nadwarszawskich schodków. Tutaj się dzisiaj bawimy i płyniemy w Melo. Przypominam, od 21 wbijajcie na barkę Kaskada, bo tam się naprawdę będzie działo. A póki co w tym pięknym słońcu odliczamy sobie takie słoneczne numery, a Urzale usłyszycie na Sunrise Festival. A teraz słyszycie wszystko to, co dzieje się na warszawskich schodkach. Jestem przy kolejnej ekipie, ekipie cudownych ludzi. Jak macie na imiona?
0: Emil.
1: No dawajcie tutaj więcej, proszę się nie wstydzić, no. No dobra, z Emilem sobie pogadam. Słuchajcie, macie jakąś taką specjalniejszą okazję? Możesz się pochwalić, bo koleżanka nie chciała.
0: Nie no, koleżanka jest na pewno odważna, ale mogę wziąć tę sławę za nią. No obroniła dzisiaj magisterkę na pan.
1: No i poproszę wielkie brawa, tak? No, brawo! Tak, ja nie, klepię w mikrofon, zabiją mnie za to. Słuchajcie, no to może teraz czas zapowiedzieć nowość, którą zagramy na antenie Meloradia. To będzie numer, którego można słuchać 24/7. Naja i ta propozycja to nowość na antenie Melo, no i gramy ten kawałek już teraz, bo najlepszy drop nowych hitów macie u nas. I jeszcze wielki hałas dla koleżanki poproszę teraz, no. No, woohoo!
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. A ja dalej jestem z ekipą, z którą byłem 2 minuty temu. Bo gdzie jest nasza polska gościnność? Ja zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ekipa, proszę, tutaj prezenciki od Melo Radia. Bardzo proszę i macie do przekazania koleżance pomadkę, która się obroniła, tak?
1: Ale oczywiście przekażemy.
0: Oczywiście. No i teraz proszę jeszcze tylko szybko o odpowiedź. Jakie radio jest najlepsze w Polsce?
1: Melo Radio oczywiście.
0: No i dziękujemy bardzo. A za chwilę miejsce 6.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jeszcze przyjeżdżam i właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki objawek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nil.

0: na e-bilet.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

0: Miejsce czwarte w tym tygodniu. John Summit, DJ Smokers i All The Time. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. Jesteśmy nad warszawską Wisłą. Konkretnie przy Barcot, przy której będziemy kręcić naprawdę dobre, grube mela. To jest 30 Meloradia. No i razem ze mną, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, słuchaj, jakie ty masz plany na wakacje, chłopie? Bo sobie przyszedłeś tutaj nad barkę, a masz powód do świętowania.
1: Tak, oczywiście, świętuję. Dzisiaj zdałem wszystkie egzaminy na pilota. Mogę zostać.
0: Ej, tutaj wszyscy poproszę o hałas dla Piotra. Halo! No, cudownie! Piotrula, słuchaj, czyli ty będziesz, jak rozumiem, odlatywał niedługo, a teraz przyszedłeś sobie popłynąć w melo.
1: No kurczę, płyniemy!
0: Cudownie. Słuchajcie, od 21 to się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. DJ-skie sety są przygotowane już tak, żebyście bawili się tutaj najlepiej, jak tylko się da. Ale zanim to jeszcze musimy odliczyć do numeru 1. Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna z naszych nowości. Felix Jen powraca z numerem Siren i gramy go już teraz.
2: Najlepszy drop nowych hitów w melo.

0: miejsce drugie w tym tygodniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, połączenie na pierwszy rzut ucha, no takie dość ciekawe, ale wyszło. I to bardzo dobrze, bo to srebrny medal w tym tygodniu. No to zostało nam tylko ogłoszenie numeru jeden, no a gdzie my go ogłaszamy? Ogłaszamy go na warszawskich schodkach. Jesteśmy przy barce Kaskada, na której będziemy kręcić tego wieczora i tej nocy naprawdę grube, dobre melo. No i przyszedłem do kolejnych słuchaczy, jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mati, słuchaj, to gdzie ty, jak masz plany na wakacje, gdzie ty będziesz sobie odpoczywał w tym roku?
1: No w tym roku planuję Gran Canaria.
0: Mogę się zapakować? Wejdę do podręcznego, no.
1: No zmieści się,
0: dobrze. Słuchajcie, no to skoro już jesteśmy tu, bo w ogóle jest cała duża ekipa, to ja bym zrobił tak, że może krzykniemy numer jeden wszyscy razem. Co wy na to? Ja dam mikrofon na środek. Zgadzacie się?
2: Tak!
0: Dobra, jest wytestowany. Słuchajcie, to numer jeden to jest Another Talk to You. Ja zacznę, wy skończycie, dobra? No to ogłaszamy oficjalnie, że w tym tygodniu numerem jeden 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce jest...
2: Another Talk to You!

miejsce pierwsze w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a to numer jeden, no i to jest jeden z najczęściej wyszukiwanych numerów w waszych telefonach. Another i Talk to You. To jest 30 Meloradia prosto z barki nad warszawską Wisłą, na którą was naprawdę gorąco zapraszamy. Coraz więcej jest tutaj was i mega się z tego powodu jaramy, no a po 20 odpalamy Before przed dobrym Melo, też stąd. Też tu będziemy się bawić, no i będą goście, więc zachęcamy bardzo gorąco, żebyście wpadli do nas.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
5: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
6: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
7: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.

0: 95.1 FM.
1: No i jest już 20 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, ja się właśnie oparłem o naszą barkę, na którą was gorąco zapraszamy, żebyście tutaj wbili, no bo tu razem płyniemy w Melo, a teraz płyniemy w Bifor przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano! I będą oczywiście hity, które kochacie z anteny Meloradia w najlepszych remiksach ever. Kungs i Galaxy, od tego sobie rozpoczynamy, a dalej będzie tylko lepiej. No i przede wszystkim wbijajcie tu do nas, bo jest coraz więcej osób, zachęcamy gorąco. Jeżeli nie wiecie jak dotrzeć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam mamy dla was specjalną roleczkę przygotowaną, żebyście na pewno trafili i na pewno się nie zgubili.

0: Kent Nayet w specjalnym remiksie, tak? Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. Gramy wam tak, jak najbardziej kochacie. Po godzinie 20 jesteśmy tutaj, nad warszawską Wisłą, przy barce Kaskada, na której kręcimy naprawdę grube Melo, a teraz robimy Before przed tym właśnie dobrym Melo. No i mamy dziewczyny, które tutaj sobie przyszły pochillować, poświętować. Siemano, jak macie na imię?
1: Ola.
2: Wiktoria.
3: Martyna.
0: No i dziewczyny, słuchajcie, no wy macie powód do świętowania, no. Jaki?
4: Ja zdałam studia.
2: Zdałam sesję.
0: No i jest co świętować, zdecydowanie. Słuchajcie, mam tutaj damski skład, nie bez powodu, no bo zaraz zagramy takiego bęgerka. Iga jest tutaj. O, Iga.
2: Przypadkiem sobie tak. Szłam.
0: Ty dobrze znasz tę piosenkę, prawda?
2: A o jaką chodzi?
0: Kobiety są.
2: Aha, aha.
0: No właśnie. Zaraz sobie to zaśpiewamy i zagramy ten kawałek. No to co, może zrobimy taką wersję a cappella? To ja zacznę, a wy dokończycie, dobra? Uwaga. 3, 4. Kobiety są.
5: Aha, aha, gorące.
0: Yeah.
5: Kobiety są. Aha, aha, gorące.
0: Yeah. Wie, jestem dobry. Słuchajcie, gramy ten numer, to jest Before przed dobrym Mela. Wy wbijajcie tutaj nad warszawską Wisłę bawić się razem z nami. Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, który dla was tutaj specjalnie na tej barce zagra. Gramy ten kawałek już teraz.

0: Możemy tak sobie wszyscy porobić razem z Gigi D'Agostino. To Shadows of the Night, wysłuchacie Meloradia. Podkręcamy i to bardzo mocno tempo nad warszawską Wisłą. No bo jesteśmy przy Barce Kaskada, gdzie się tutaj dzisiaj będzie kręciło grube melo. Zui jest razem ze mną, siemanko.
1: Witam wszystkich słuchaczy Meloradia, Zui z tej strony.
0: No cześć, słuchaj, no to powiedz tym, którzy jeszcze ciebie nie znają, skąd my możemy ciebie kojarzyć, bo twoja droga jest naprawdę ciekawa.
1: O, to nie mamy chyba, mamy tylko 3 minuty. To nie wiem, czy się zmieścimy. No, wywodzę się z rapu, natomiast zawsze wolałam pop i teraz wracam z takim nowym popowym, klubowym brzmieniem, z Mafia Mike'iem, którego znacie na przykład z formacji Wet Fingers.
0: No właśnie, wszyscy mnie kojarzycie. Hi, fish.
1: No,
0: albo i tak, no, też może być. No właśnie, słuchajcie, Zui jest razem ze mną, no bo Zui razem z Mafia Mike'iem stworzyła numer. Jak ci się współpracowało właśnie przy takich brzmieniach?
1: No myślę, że to jest najlepszy klubowy producent z Polski i słuchacze po wysłuchaniu następnej piosenki też to potwierdzą.
0: Miejmy taką nadzieję, że to potwierdzą. Ja mocno trzymam kciuki, bo słuchałem tego numeru, jest naprawdę dobry. No to co? My się tutaj zaraz będziemy zabierać, bo Mafia Mike zagra na warszawskiej barce i będziemy się dobrze bawić, co nie?
1: No, let's go!
0: Czekamy na tę playlistę przygotowaną przez niego. Wy też tutaj możecie wbijać. Wbijajcie za totalny free, możecie wbić razem z nami na barkę. Jak tutaj dotrzeć i wszystkie szczegóły znajdziecie i na meloradio.pl i na Instagramie Meloradio. To Zui, zapowiedz, co my teraz zagramy. Bardzo proszę.
1: Uważaj, bo u mnie drugi szans. Nie, mama. Słuchajcie, ostatni raz. Zui, Mafia Mike. Świeżość. Lecimy.

0: No kto nie lubi lata? One je bardzo lubią. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo. No i my jesteśmy dzisiaj, wyszliśmy do was, jesteśmy na schodkach warszawskich. No i tu kręcimy dobre melo. Od 21 na Barce Kaskada będzie się naprawdę dużo działo. Dzieje się też dużo tutaj teraz, bo jest masa naprawdę ludzi. Mega się jaram, że mogę z wami pogadać i ze mną jest Tymek. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchaj stary, ja dzisiaj pytam o plany wakacyjne wasze tutaj wszystkich. Ty już wakacje masz za sobą.
1: Tak, zgadza się.
0: A co robiłeś?
1: No ogólnie byłem w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, zacząłem w Nowym Jorku parę dni, później pojechałem do Waszyngtonu. Z Waszyngtonu poleciałem na Jamajkę, na Karaiby i później do Miami, z Miami teraz wróciłem do Polski.
0: A ja podszedłem do Tymka i powiedział, nie, ja nie chcę gadać, ja mam nudne życie, no.
1: Nie powiedziałem, że mam nudne życie, tylko że już wakacje za sobą.
0: No dobra, ale takie wakacje to ja bym mógł mieć o każdej porze roku, naprawdę. A fajnie było?
1: Tak, super.
0: Jakieś fajne zdjęcia sobie pocykałeś?
1: Tak.
0: Czyli będzie czym się pochwalić?
1: Będzie.
0: Dobra, mam nadzieję, że mi te zdjęcia pokażesz, a teraz możesz zapowiedzieć numer, który zagramy na antenie Meloradia. Będzie to Lee Kelly, I Follow Rivers. To ja powiem, ty powiesz I Follow Rivers, a ja Lee Kelly, okej?
1: Okay? I Follow Rivers?
0: Tak. Lee Kelly.
1: Lee Kelly, I Follow Rivers.
0: No i lepiej być nie może, gramy ten numer. To jest Before przed dobrym Melo, przypominamy go już teraz.

0: Tak właśnie brzmiał rok 2015 i lato, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten numer, a takie hity lubimy wam przypominać w biforze przed dobrym melo. Thomas Jack i Reverse, tak gramy jeszcze przed 21, a to, że 21 w piątek się zbliża, to oznacza, że zbliża się też Sunrise on Air. Za chwilę odpalamy ten program, będą wejściówki na Sunrise Festival, to na pewno, i pamiętajcie, że cały czas też możecie wbijać na barkę Kaskada na warszawskiej Wiśle, no bo tu kręcimy dobre mela.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%.

0: los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Sunrise on Air. Jak co piątek o tej porze odpalamy specjalny program na antenie Meloradia. No tak, żebyście już poczuli ten vibe koło brzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem na Sunrise Festival. No i mam dla was z tej okazji, jak co tydzień o tej porze, wejściówki. Konkretniej 3 podwójne na 2 dzień sierpnia. Ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i jakoś mnie przekonajcie. Dlaczego to wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? To moje pytanie, czekam na naprawdę twarde argumenty, przekonajcie mnie w jakiś sposób. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który Kołobrzeg bardzo dobrze zna, bo wiele razy występował na Sunrise Festival. Maeve i jego set w Meloradio już teraz.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air. Program poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to set od gościa, który rozgrzewał w historii Sunrise Festival między innymi White Stage, Maeve, nasze polskie dobro narodowe, DJ-skie, a ja mam wejściówki na Sunrise Festival, konkretniej na drugi dzień sierpnia.
1: Sunrise on Air.
0: A żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie głosówkami, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever. Za najlepsze głosówki polecą wejściówki na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia. Jedna już do was trafiła, mam jeszcze dwie takie podwójne, a warto się do Kołobrzegu wybrać, no bo line-up to oczywiście najlepsi DJ-e na świecie, tacy jak Scooter, James Hype, czy na przykład Urzel, ale też Sunrise Festival jest kopalnią młodych talentów. No naprawdę wielu międzynarodowych artystów po raz pierwszy wystąpiło w Polsce właśnie na Sunrise Festival. Każdego roku w Kołobrzegu debiutują wykonawcy, którzy no, w tych kolejnych sezonach trafiają do światowego topu. No jednym z najlepszych przykładów jest m.in. taki Hardwell, który zadebiutował na Sunrise Festival w 2010 roku. Kilka lat później został numerem 1 DJ Mag Top 100 DJ-ów na świecie, no a w tym roku powraca na Sunrise Festival i też go tam w Kołobrzegu usłyszycie. Naprawdę totalny sztos, a już teraz czas na dalszą część sety od Maeve'a. Tak właśnie brzmi Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air, specjalny program na antenie Meloradia poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to DJ Maeve właśnie i jego set. A wy też możecie się w Kołobrzegu na Sunrise Festival pojawić.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Bo mam jeszcze dwie podwójne wejściówki na ostatni dzień tej imprezy, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Czekam na naprawdę mocne argumenty, a Sunrise Festival to oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich kochających takie festiwale, no bo to wydarzenie jest naprawdę unikalne na skalę Europy. Impreza nad morzem, z takim vibe'em, ponad 20-letnią historią. No po prostu czego chcieć więcej, no a tak naprawdę przygotowania do tych kilku dni w roku trwają przez cały rok, przez te wszystkie pozostałe dni, kiedy Sunrise Festival się nie odbywa, więc na pewno będzie na co popatrzeć. A już teraz dalsza część setu od gościa, który nie raz Kołobrzeg rozgrzał do czerwoności, choć najczęściej grał na White Stage. To nasz polski DJ, Maeve.

0: będziecie się bawić już w te wakacje na Sunrise Festival. To DJ Maeve, które Kołobrzeg zna naprawdę bardzo dobrze. No nieraz publiczność na tej imprezie rozgrzewał, no choćby w zeszłym roku na White Stage. A ja mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Jeśli chcecie takie podwójne zaproszenie na drugi dzień sierpnia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i odpowiedzcie głosówką na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi. No czekam na taką jeszcze jedną perełkę. WhatsApp Meloradia, tam was odsyłam. No a warto być razem z nami w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no bo tam to się naprawdę dba o każdy szczegół. Niektóre sceny są, słuchajcie, projektowane pod konkretnych artystów i przy tworzeniu scenografii i oprawy wizualnej organizatorzy często biorą pod uwagę wymagania headlinerów, no tak, żeby ich show mogło zostać zaprezentowane dokładnie tak, jak oni chcą to nam przekazać. No i tak, żebyście przy tym i wy byli jak najbardziej zadowoleni. A to DJ, który zna Kołobrzeg jak własną kieszeń i Sunrise Festival też w Sunrise On Air już teraz. DJ Maeve w Melo i dalsza część jego setu.

Tak właśnie brzmi Kołobrzeg. To program Sunrise on Air. DJ Mayf i jego set za nami. No mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad morzem bawić się razem. A zaraz startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Czas na dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Jest to na początek, a potem to już nie trzeba przekonywać, żeby zostać z nami. Szalonej nocy wam życzę. Pychu, dzięki, że byliście razem ze mną. Elo!

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Śląsk. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z
2: Meloradiem. Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.